Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

życie. Jestem z osiedla, one chcą mnie do łóżka. Policja chce do... RMF Max. Jeśli on wypożyczył zagraniczne auto, to strzelamy Phantom.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Czuj dobry beat.
1: RMF Max.
2: Yeah. Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie.

0: wyjątkowa środa. Środa, która jest piątkiem. I hity, które przez cały tydzień są zawsze na maksa.
1: Trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Dzisiaj imieniny obchodzi Bratumiła.
0: Bratumiła, policzyłem. 16 Bratumił.
1: Mamy jest, w Polsce.
0: Tak, Bratumiła. Niech się czuje pozdrowiona. Mam nadzieję, że Bratumiła wyszła za kogoś, kto ma rodzeństwo. Jak to jest siostra, no to parę opcji odpadło. Asia Meusz, Jakubek. Absolutnie żadne.

0: Środa, piątek. Ed Sheeran z samego rana powoduje, że dzień będzie doskonały.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Bull robi nam super środę, która tak naprawdę jest piątkiem. Za chwilę informacje z regionu. Najwięcej macie ich właśnie w RMF Max punktualnie o 6.
1: Najwięcej miłości też w polskim show biznesie.
0: Wow.
1: Bagi potwierdził oficjalnie swój związek z Magdą Tarnowską.
0: Po Tańcu z Gwiazdami się wydarzyły takie rzeczy, co potwierdza, że Taniec z Gwiazdami to jest miejsce, do którego jak wchodzisz będąc singlem, to wychodzisz w parze, a jak się tam idzie będąc w parze, to najczęściej wychodzisz już jako singiel.
2: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Szybko sprawdźmy, co słuchać w mieście. Zapraszam na Flash. MKS Krosno zintegrował swoje dane z Google Maps, co pozwala pasażerom na szybkie sprawdzanie odjazdów autobusów z konkretnego przystanku oraz planowanie podróży po Krośnie i okolicach. Aby sprawdzić najbliższe kursy, wystarczy wybrać ikonę przystanku na mapie w aplikacji, co wyświetli listę linii i godziny odjazdów. Z kolei funkcja planowania trasy po wybraniu opcji transportu publicznego podpowiada konkretne numery linii, czas przejazdu, drogę dojścia na przystanek, a także uwzględnia ewentualne przesiadki.
3: To jest RMF Max Krosno.
2: Muzeum Rzemiosła w Krośnie ponawia przetarg na modernizację zabytkowego Pałacu Kaczkowskich po tym, jak poprzednie oferty przekroczyły budżet.
4: Opuszczony dotąd obiekt zmieni się w nowoczesne centrum kultury z pracowniami naukowymi, mediateką i kawiarenką artystyczną ze sceną. Na realizację tego projektu miasto pozyskało gigantyczne unijne dofinansowanie w kwocie ponad 43 miliony złotych. Dodatkowo w sąsiedztwie pałacu powstanie Centrum Aktywności Społecznej, a otwarcie oferty w tym miejskim przetargu zaplanowano na 19 czerwca.
2: Tyle Łukasz Zakrzewski. Z kolei Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie organizuje między 5 a 7 czerwca 3-dniowe bezpłatne warsztaty artystyczno-społeczne pod hasłem Materiał Wspólny. Uczestnicy w każdym wieku, również bez doświadczenia krawieckiego, będą przetwarzać stare ubrania i tekstylia w duchu ekologicznego upcyclingu. Chętni mieszkańcy mogą zapisywać na to międzypokoleniowe wydarzenie przez formularz internetowy, a całą akcję zwieńczy niedzielny pokaz performatywny.
5: Za nami kilka inicjatyw z konkursu grantowego Open Calla, kierunek inicjatywa. To jest czwarta edycja i kilka inicjatyw jeszcze przed nami, a najbliższa 5, 6, 7 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Bardzo ciekawa inicjatywa, której pomysłodawczynią jest Justyna Lazizi. Przyjeżdża do Krosna specjalnie poprowadzić warsztaty.
2: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. W Krośnie oficjalnie wystartowała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Tegoroczni ósmoklasiści mają już niewiele czasu na podjęcie decyzji, bo dokumenty do wybranych placówek mogą składać tylko do 12 czerwca. Warto dobrze przeanalizować lokalną ofertę, bo do wyboru jest aż 5 liceów ogólnokształcących, 7 techników oraz 4 szkoły branżowe pierwszego stopnia.
6: To jest ten czas, przypomnę, do 18 maja, do 12 czerwca w krościńskich szkołach będą przyjmowane podania i wzorem lat ubiegłych każdy kandydat może wybrać 3 szkoły, a w tych 3 szkołach nieograniczoną liczbę kierunków i zawodów, do których chce się dostać.
2: Mówi zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Krośnie Jarosław Grześków. Lena Małysz, zawodniczka klubu sportowego Budo Krosno i brązowa medalistka Mistrzostw Europy Karate w Batumi, spotkała się z prezydentem Krosna Piotrem Przetockim. Prezydent wręczył młodej karateczce list gratulacyjny oraz upominek, a także złożył gratulacje jej trenerom za wkład w rozwój zawodniczki. Lena Małysz na co dzień łączy wymagające treningi z nauką w drugim liceum ogólnokształcącym w Krośnie.

0: Ale powiedzcie sami, najlepiej o poranku gra RMF Max, prawda?
1: Prawda.
0: Dziękuję. 9
1: Proszę.
0: Minut, 9 minut po godzinie 6. Wasz głos w waszych głośnikach. No to jest fajna rzecz.
1: Wasz głos bo, takim jednym okiem, bo drugim okiem patrzę na to, co się dzieje na parkiecie. Nasze dziewczyny, Polki, grają w Lidze Narodów, siatkarskiej Lidze Narodów i na razie wygrywamy z Belgią 1-0.
0: Pięknie, to się w Chinach dzieje. Teraz u nas jest 6:10, tam już jest 12:10 minut po południu, jakby ktoś pytał. I teraz mamy tak, meczyk siatkarski, potem mamy naszą cudowną Maję Chwalińską.
1: O 11 maja będzie walczyć.
0: Tak. No a wieczorkiem chcielibyśmy powiedzieć, że nasi wspaniali, ale wiadomo jak grali z Ukrainą ostatnio.
1: Wieczorem grają piłkarze.
0: Także dzisiaj mamy dzień potrójnie meczowy, co jest odpowiedzią na pytanie, po co nam była promocja 12 plus 12 już od poniedziałku, no mniej więcej. Żebyśmy się wszyscy zdążyli przygotować.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ale zauważyłeś, że trochę powiedziałem jak Igor Herbut, tak? Mm-hmm. Na

0: Zapraszamy na długi czerwcowy weekend. Razem z nami jesteście już o 6.20, tu RMF Max.
1: A kto potrzebuje zatankować przed długim czerwcowym weekendem, to są dobre wiadomości.
2: O, super.
1: 5,95 benzynka, 6,40 diesel i tak będzie przez cały weekend.
0: Ekstra, weekend będzie trwał aż do poniedziałku.
1: No wiadomo, najlepiej.
0: Jest. I jutro też?
1: No.
0: Też, no to ja się dziwię. Ja się dziwię, słuchaj, że ta procesja Bożego Ciała, to ona będzie szła, bo w tych pieniądzach to ona mogłaby jechać. Paliwo takie niedrogie. 20 minut po godzinie 6.00.

0: W hitach na Maxa w RMF Max o poranku. Przegrałyśmy na razie drugiego seta. Polki walczą w Lidze Narodów Siatkarskiej 1-1 z Belgią na razie.
1: Asia, przegraliśmy. Także my. Także biorę to na siebie.
0: Dobra,
1: to
0: okay.
1: Nie czuj się
0: to
1: winna. Nie?
0: To nie
1: czuj się winna. Nie, po prostu jeszcze będą kolejne sety. Jeszcze damy radę. Będzie dobrze. 7:27. Oglądacie razem z nami Ligę Narodów w Chinach.
0: A z tematów dobrych i pozytywnych i pięknych to Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego małżonka Aleksandra przywitali na świecie swojego syna.
1: Brawo!
0: 25 maja.
1: Super!
0: Ale dopiero teraz się pochwalił.
1: No, ale najważniejsze, że zdążyli. Ona przed dniem matki. Haha.
0: No.
1: Nie, pierwszy raz.
0: Wiadomo, od razu piękna sprawa.
1: No, super. No i przed dniem ojca przypominamy. Także kiedy jest dzień ojca? No, Asia.
0: 23 czerwca.
1: No.
0: Wiedziałam.
1: Faktycznie. Nowy Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Wiz Khalifa.

0: Pink Panthers i Zara Larsson. Tera, 20 minut przed siódmą. No od tego mnie masz, no co mam ci powiedzieć?
1: Zakaz używania smartfonów w szkołach, na lekcjach i na przerwach wczoraj został przegłosowany i przyjęty przez rząd i będzie wchodził w życie.
0: A na tabletach można?
1: Też nie, bo to tak samo jak smartfon.
0: A, to się przygotowałaś do odpowiedzi, bo myślałem, że czymś się zaskoczę jeszcze. Max. Mam nadzieję, że nauczyciele też przygotowani do takiej odpowiedzi, bo uczniowie raczej będą kombinować. 19 minut i 7.
1: To która?
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Prawda, że przyjemnie jedzie się w swojej porannej trasie, kiedy Karol G z głośnika, my do tego włączyliśmy dodatkowe nawiewy, klimka robi swoją robotę, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbuje nam to wszystko zepsuć, wprowadzając odcinkowe pomiary prędkości tam, gdzie wcześniej tych odcinkowych pomiarów prędkości nie było.
1: Nowe punkty, aż 4, najpierw A1 na A1, węzeł Brodowe, Mykanów, Częstochowa Południe, Woźniki oraz Zabrze Północ, Zabrze Zachód. Tam nowe odcinkowe pomiary. I jest też fragment A4 pomiędzy węzłami Mikołowska i Murckowska. Też z odcinkowym pomiarem prędkości.

0: wartości.
1: Byłoby super, jakby one wreszcie były w innych niż żółte kolory, te kamerki, które rozpoczynają odcinkowe pomiary prędkości, żeby były w innych, żebyśmy mieli dodatkowy powód, żeby zwolnić, żeby się przyjrzeć, w jakim kolorze jest twoja kamerka. 9 minut i godzina 7. Szerokości dla wszystkich. Uważajmy na siebie. Tu RMF Max.

0: Hity na maksa lecą z głośnika i od razu masz lepszy dzień. 4 minuty i godzina 7. Są utrudnienia niestety na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: I są też ważne zmiany w przepisach dla kierowców. I o tym będziemy wam mówić we Fleszu o 7.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu.
4: Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Rozum i serce.
7: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach już 7, a to oznacza, że w RMF Max czas na najświeższe informacje we Flashu. Anka Kiemystowicz, zapraszam. O poranku, jak zawsze, jesteśmy z Wami na drogach. Mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskiem. Na Krajowej 15 w pobliżu Kowalewa Pomorskiego wprowadzono ruch wahadłowy. Powód: awaria wodociągu. To jeszcze małe przypomnienie dla kierowców. W życie weszły dziś nowe przepisy kodeksu drogowego. Nie będzie można już m.in. zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, typu jazda na podwójnym gazie czy rażące przekroczenie prędkości. Ten temat będzie jeszcze u nas wracał.
0: To jest RMF Max.
1: Szykują się też nowe przepisy dotyczące szkół. Jak Wam mówiliśmy wczoraj w RMF Max, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, który zawiera m.in. zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach. W pakiecie jest też wzmocnienie ochrony dzieci w internecie, w tym ograniczenie dostępności do platform społecznościowych.
2: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, radosna, odważna, pełna siły i chęci do życia, jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
1: Podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka, projekt nowych przepisów trafi teraz do Sejmu. Ponad 50 dronów miało zostać zestrzelonych w nocy nad obwodem leningradzkim w Rosji. Takie informacje podają lokalne władze. To rejon ważny dla rosyjskiej gospodarki. Znajduje się tam m.in. duża rafineria ropy i ważna infrastruktura eksportu surowców energetycznych. Poza tym w Petersburgu rusza dziś forum ekonomiczne nazywane rosyjskim Davos. Tymczasem mało kto chce mieszkać blisko Rosji. W Finlandii pojawiają się oferty mieszkań za 1 euro, a nawet za darmo. Dotyczy to wschodniej części kraju, niedaleko granicy z Rosją. Finlandia notuje wyraźny spadek cen nieruchomości o co najmniej 15%. Tymczasem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i miejscami na południu Europy notuje się wzrost cen mieszkań nawet do 200%.
0: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
1: O 5.30 naszego czasu polskie siatkarki rozpoczęły w Chinach pierwszy turniej Ligi Narodów. Na początek spotkanie z reprezentacją Belgii. Pierwszy set wygrały Polki, drugi Belgijki. Śledzimy dla Was ten mecz. Do Chin wrócimy w kolejnym flaszu sportowym. Tymczasem nasza męska reprezentacja ma za sobą pierwsze dwa mecze Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Niestety obydwa przegrane, zarówno z Mongolią, jak i Łotwą. A już dzisiaj Maja Chwalińska zagra o półfinał turnieju French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Początek spotkania na kortach Rolanda Garrosa o 11.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Burzowe chmury mają się dzisiaj przemieszczać nad naszymi głowami. Synoptycy IMGW ostrzegają mieszkańców południa i części zachodu. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, lokalnie do 85 km na godzinę, deszcz, a miejscami też grad. Alerty mają obowiązywać przez prawie całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami można dziś liczyć też na chwilę ze słońcem, najwięcej na północnym wschodzie, a na termometrach dziś od 20 stopni na zachodzie po 26 na południu.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: A w setach w trzecim mamy 23 do 22. No pewnie, że dla biało-czerwonych tu RMF Max 4 po 7.

0: Hurricane, jak huragan przeleciałyśmy dziewczyny przez ten trzeci set w Lidze Narodów z Belgijkami. Wygrałyśmy 25-23.
1: Na razie 2-1 i gramy dalej.
0: Pewnie. Polska mówi dzień dobry o 7:11 razem z RMF Max.
1: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
0: Ojoj.
1: Mniej o dwa zęby konkretnie.
0: Ojoj.
1: Bo Julka wyrwała dwie ósemki.
0: Wyrwała
1: dwie ósemki i z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop pani Julia ma.
0: Myślisz, że jej dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę? Czy tajemnica lekarska mu zabrania?
1: Myślę, że mówi.
0: Tak, opowiadałbym.

0: Dobrze, że chociaż RMF Max fajnie gra, bo słuchajcie, z Belgią nie najlepiej. W czwartym secie 11-7. Nasze dziewczyny przegrywają, ale słuchajcie, słuchacze wygrywają. Słuchacze RMF Max wygrywają 300, wy 7-19. Jak jedziecie teraz do pracy, to mamy dzisiaj takie wyzwanie spod znaku jeszcze tylko.
1: Jeszcze tylko. I weekend. No i właśnie, co jeszcze tylko, to nam SMS-owo wyślijcie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo tak wchodzimy do zabawy, w której 300 są dla was już przygotowane.
0: 3001, tu wiadomości wysyłamy bez żadnych dodatkowych opłat. Jeszcze tylko znajdę miejsce do
1: parkowania.
0: Trochę się pokręcę po robocie i czerwcóweczka. Ale to nie jest moja historia, nie.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Płyty, płytki, płyty.
2: Co tam nucisz, Zosieńko?
1: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
3: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: I po reklamie.

0: Jeszcze tylko 31 lat i emerytura. Piszecie w SMS-ie. Piszecie w SMS-ie na 3001. A się nie chcecie martwić, jeszcze 45 lat i w twoim przypadku dopiero emerytura. Ty nasza normalnie.
1: Jeszcze tylko zakupy, bo jutro zamknięte. Och, i długi weekend będzie, przypominamy.
0: Proszę. 6 lekcji jeszcze tylko i kebab z uczniami z 8. A pozdrawiamy ciało pedagogiczne. Proszę sobie wziąć normalnie podwójne mięcho.
1: Uczniowie
0: tak robią. Siemano, rano, cześć, Bronek! Bronek, wariacie.
2: Witam.
0: Cześć, jeszcze tylko i co u ciebie się zacznie?
2: Faktylka niestety za autko, które się rozkraczyło.
0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj i do tego jeszcze fajną, wychuchaną furą. No.
1: Zapraszamy cię do naszego samochodu. On na razie jedzie z pełną prędkością i jedziemy dzisiaj do miejscowości Leżenice.
0: Leżenice, no gdzie spędzać długi weekend, jeżeli nie w Leżenicach? Ja jadę z miejscowości Pracze.
1: A ja jadę z miejscowości Kowale. I pytanie do ciebie, Bronek, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Bo i Praczom, i Kowalom należą się Leżenice, no. Proszę bardzo.
1: Dobrze! Okej, jeszcze dwa takie pytania przed tobą. Ja do Leżenic jadę z miejscowości Cieśle.
0: Cieśle też zasługują na Leżenice, tak samo jak Szewce, bo to początek mojej trasy.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
2: A
1: źle.
0: Dobrze zacząłeś, bo Aśka.
1: Ale masz jeszcze dwie stówy.
0: Dwie stówy.
1: Trzecie pytanie. Irek do Leżenic jedzie z miejscowości tych, którzy kazali ludziom iść do pracy w weekend, tak, czyli ze Świniar Wielkich.
0: Aśka odwiedza Świniary Małe, by jechać do Leżenic.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Aśka czy Irek?
2: Aśka.
0: Oby tak miał na imię twój mechanik. I był tak samo dobry.
1: Jest to by dla ciebie, Bronek.
0: Jak nasza Aśka. Hej, mamy coś na trasę.

0: Jest moc o poranku w środę, piątek w RMF Max, Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
1: 13:40, to w Chinach teraz jest, tam gdzie nasi grają nasze, przepraszam,
0: no,
1: dziewczyny, widzę narodów. 7:40 tu, gdzie kibice, 7:40 jest teraz na zegarach RMF Max. I tak, pierwszego seta z Belgią wygraliśmy,
0: tak.
1: Drugiego seta przegrały.
0: Myśmy.
1: Trzeciego wygraliśmy, czwartego przegrałyśmy.
0: Teraz przed nami piąty już rozpoczęty, na razie 1-0 dla Polski.
1: O, super.
0: Ale z tej wyliczanki wygrałyśmy, przegrałyśmy. Wychodzi, że teraz wygramy.
1: Wygrałyśmy.
2: Max.
1: Czyliśmy, kibicujemy całym sercem. 8:20.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych Dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To jest rock'n'rollowa Roxy. Nowość od Roxy White 2115. Tak wam gramy w RMF Max. Równie fajnie grają nasze z Belgikami. Słuchajcie, w decydującym secie jest 10. Przed chwilą 10 do 7. Super, brawo dziewczyny. Kibicujemy całym sercem. 10 minut przed godziną 8.
1: I uwaga na drogach, bo dzisiaj nowość w przepisach. Zmiany. Kaski na głowach obowiązkowe. No. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, to niezależnie od tego, czy jesteś na hulajnodze, rowerze, rolkach, czy czymkolwiek innym, co ma koła, musisz mieć na głowie kask.
0: A jak nie mam kasku?
1: To mandat 100 zł.
0: 100 zł. No to tata zapłaci, wiadomo. Bardziej przerażająca byłaby kara, jakby oprócz tego mandatu zabierali żabsy. To by się człowiek przestraszył. Ej, dość kask, bo ci żabsy zabiorą. Topic, Becky G. Czy tylko ja w tej piosence słyszę brzydkie słowa?
1: Tak.

0: decydującym secie, ciągle 13 do 11, ale nasze
1: to są emocje w ogóle jest.
0: Gramy w Lidze Narodów z Belgią. Będzie flash sportowy oczywiście o 8 i są utrudnienia niestety na S8C
1: w Warszawie.
0: Między Modlińską a Wisłostradą. Stolica bardziej zakorkowana niż zwykle i o tym między innymi we flashu za 4 minuty. Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: artysta chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Ósma na zegarach, w RMF Max czas na świeży flash. Anka Kiemystowicz, zapraszam. A na początek szybki rzut oka na drogi. Są utrudnienia na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Przez awarię auta osobowego zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania.
0: To jest RMF Max.
2: Pozostajemy na drogach i przypominamy, że od dziś obowiązują nowe przepisy. W skrócie, nie będzie można już zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, na przykład prowadzenie pod wpływem alkoholu czy przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę.
3: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakichś ulg.
4: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
2: Mówili o poranku warszawscy kierowcy. To jeszcze krótko o cenach na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy dziś maksymalnie 5,95, a za olej napędowy 6,40. Rośnie liczba osób z długami. Powodem jest pogorszenie na rynku pracy.
5: Zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfelach konsumentów. Spirala nieopłaconych w terminie rachunków może nakręcać się coraz mocniej.
2: Ostrzega profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Zaległe płatności ma prawie 2,5 miliona Polaków na łączną kwotę ponad 81 miliardów złotych. Na koniec Kraków. 20 czerwca szykuje się tam wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio zaplanowano specjalny koncert i spotkania z artystami.
6: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała, kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz trzeci. Andrzej Lampert i z pań Edyta Krzemień, gwiazda młodego pokolenia Sarah James. No i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Peki.
2: Wymieniała organizatorka festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
2: Od razu sprawdzamy, co dzieje się od 5.30 naszego czasu w Chinach, gdzie nasze siatkarki rozpoczęły pierwszy turniej Ligi Narodów. Na otwarcie mecz z Belgijkami bardzo wyrównany. Dwa sety wygrane, dwa przegrane. O wyniku zdecydował piąty. Nasze zawodniczki wygrały. Tymczasem przenosimy się do Paryża.
7: 8 wyjazd na kortu, 8.30 na kortach. No i pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz. No i mecz o 11.00.
2: To oczywiście plan dnia Mai Chwalińskiej, przedstawiony przez jej menadżera Piotra Szczypkę. Przypomnijmy jeszcze krótko o półfinał Wielkiego Szlema. Powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. A na koniec dnia na PGE Narodowym nasi piłkarze zaczną towarzyski mecz z Nigerią, to o 20.45.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Burzowo będzie dzisiaj w dużej części kraju. IMGW ostrzega mieszkańców 9 województw w południowej i zachodniej Polsce. Alerty mają obowiązywać przez całe popołudnie i wczesny wieczór. Poza burzami możemy spodziewać się też chwil ze słońcem. Najwięcej będzie go na północnym wschodzie, ale w pozostałych rejonach kraju też ma się przebijać. Na termometrach dziś od niecałych 20 stopni na zachodzie, przez 24-25 na południu i wschodzie, po 26 na Pomorzu i Podkarpaciu.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
8: Cztery wejściówki do parku rozrywki będą do wygrania w tej godzinie w RMF Max. 4 po 8.

0: Sam Smith od razu widać, że nie oglądał siatkówki razem z nami. Jakie tam były emocje, jakie tam były wrażenia. Polska wygrywa z Belgią 3-2. Siatkarska Liga Narodów. Idziemy po swoje dziewczyny. 3 razy z rzędu był brąz. Teraz może być trochę lepiej. Apetyty o poranku w środę, 10 minut po godzinie 8:00, rozbudzone.
1: I oby to był początek serii dzisiejszych zwycięstw, bo jeszcze o 11:00 Maja Chwalińska na kortach, a wieczorem piłkarze. Więc
0: pięknie.
1: Miejmy nadzieję, że wszystko się pięknie poukłada.
0: Super, tylko psy i koty mają przechlapane dzisiaj niestety. Psy i koty mają przechlapane, bo prezydent podpisał i już nie ma tłumaczenia. Mogą być wysokie mandaty, jak ktoś swojego psa albo kota nie zaczipuje.
1: Dokładnie tak, bo KROPiK, czyli ta ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, KROPiK, będzie wchodzić w życie. 5000 zł mandatu za niezaczipowanie psa i kota. To jest nasza przyszłość.
0: Jak ten pies ma już tego chipa, to będzie można odnaleźć osobę, która po sobie nie posprzątała, w sensie po swoim piesku.
1: Dobre.
0: Tak, znaczy, myślę, że jak to się rozniesie, to będzie czyściej w Polsce. Nie, ale w

0: umówmy się, że w taki środopiątek, na chwilę przed długim czerwcowym weekendem, to każdy numer brzmi beautiful. Ha, ha. I Georgie też w RMF Max.
1: Umówieni, 20 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania u nas o poranku. Kto chce wygrać dzisiaj, niech zaproponuje coś na jutro.
0: Tak.
1: Koniecznie zaproponujcie coś na jutro, bo jutro wiadomo, w całym kraju Boże Ciało, będą chodzić po Polsce procesje, a jak procesja idzie, to śpiewa.
0: Więc zaproponujcie piosenkę, zaproponujcie coś, co procesja powinna zaśpiewać,
1: tak,
0: ale nie śpiewa.
1: Mówiła to dziewczyna sypiąca kwiaty.
0: Wiadomo,
1: więc
0: zawsze
1: ja z radością ministranta, teraz bawiącego się dzwonkiem, od razu wam mówię, że głosóweczki na Messengerze RMF Max przyjmują wszystkie wasze propozycje piosenek, których nie śpiewa procesja.
0: A powinna.
1: Na przykład to jest grill.
0: Albo mogłaby.
1: Grill u Gawrona, ministranci to kręcą z drona. Ej. 20,
0: tak?
1: 20, no.
0: Nie 20,
1: 21. Trochę pozmieniałam tekst. 21 minut po godzinie 8.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: No rozśpiewaliśmy. Rozśpiewaliśmy dzisiaj naród. Wasze propozycje, co mogłoby śpiewać procesja, a nie śpiewa, zaskakują.
3: Błogosławieni, co za na obiad chwila, na procesję dali dyla.
2: Bartek zna się na życiu i wie, że grill to obowiązkowa pozycja w każdym długoweekendowym jadłospisie.
4: Co nieco wiecie o tym, Daniel?
5: Najpierw kwiaty sypiemy, później grillujemy, a na końcu balujemy.
2: Marcin z propozycją.
6: A teraz przystanek na jednego.
2: Cztery wejściówki do Energylandii. Najbardziej rozśpiewana, która pewnie jutro też będzie na procesji, ale z innym niż u nas repertuarem, Magdalena.
7: Nasza karawana w piach się wciska, to nie w niej jak stutonowa łódź. Nasz kapelmistrz patrzy na nas bliska, brudne włosy stoją mu jak drut.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Środa, piątek, 18 minut i 9. Taką mamy playlistę, żeby majówka. Ha, czerwcówka.
1: Czerwcówka
0: przynajmniej w pogodzie majówkę przypominała. Było pięknie, jak będzie teraz. Oby pogoda była dla nas łaskawa. 19 minut przed godziną 9.
1: Jest pomysł, jak uratować świat przed komarami. Poważna sprawa.
0: No tak.
1: Google chce wypuścić miliony komarów, które nie mogą mieć małych komarów, żeby one się spotkały z tymi komarami, co chcą mieć małe komary. I żeby nie było tych małych komarów, w efekcie będzie mniej komarów. No taki jest plan.
0: No to dla nas ludzi to też jest cenna informacja, że jak już pacniesz tego komara, to żeby przez przypadkiem nie zabić tego pożytecznego.
1: Tylko jak to odróżnić?
0: Musisz obejrzeć kujkę. Tamten ma taką gumę na kujce, ten co nie może mieć tych małych komarów.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Płyty, płytki, płyty.
9: Co tam nucisz, Zosieńko?
8: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
9: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
18: A co tu skwierczy apetycznego?
19: Grille okazji w Polomarkecie.
20: Do Polo
21: codziennie dowożone grillowe okazje.

0: Doskonała. Olivia Rodrigo w RMF Max. Hity na Maxa grają także na starcie dużego weekendu, długiego weekendu nawet.
1: 7 minut przed godziną 9. Dzisiaj jest wielki mecz. Mecz Polsko-Nigeria.
0: Tak jest.
1: I wczoraj na konferencji prasowej pytanie trenerowi Urbanowi zadawał legendarny Emmanuel Olisadebe. Mm. Asia, ty na pewno tego nie pamiętasz, ale to jest były reprezentant Polski nigeryjskiego pochodzenia.
2: Dawaj po polsku, no.
3: Okay. Just one quick question.
0: Jednak po angielsku. Zapytał, no, czy chciałby mieć pan dwóch takich w ataku? Mnie i lewego.
1: O, oczywiście, wiadomo, do lewego to trener powiedział, że super. Jakby strzelał tak jak kiedyś, to by go chętnie przyjął. Zwłaszcza, że do lewego, tej komentatorzy też podpowiadają, że do lewego najbardziej pasuje jakiś prawy i świetnie by go jakiś prawy tam uzupełniał. Tak, myślę, że akurat prawa strona polskiej piłki nie jest jeszcze do końca na to gotowa. Żeby to był na przykład Emmanuel Olisadebe.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Hot grill.
5: Arilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
19: Krosno 97 i 6 FM.
7: Na zegarach 9, w RMF Max czas sprawdzić, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Od dziś w życie wchodzi obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami. Dotyczy to osób poniżej 16 roku życia. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
4: Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka. Dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
7: Wyjaśniał Michał Krasoń.
2: To jest RMF Max.
6: Maks Krosno.
20: Uwaga kierowcy, droga wojewódzka nr 884 w miejscowości Wesoła w powiecie brzozowskim jest całkowicie zablokowana po poważnym wypadku, do którego doszło dzisiaj rano. Według wstępnych ustaleń policji 82-letni kierowca Hyundai'a stracił panowanie nad pojazdem na zakręcie, uderzył w przepust drogowy i wjechał do rowu. W samochodzie jechała również 78-letnia pasażerka, która doznała bardzo poważnych obrażeń. Zmieniamy temat. Szykują się spore ułatwienia dla każdego, kto planuje wypad w Bieszczady czy nad Solinę. Ruszyły potężne remonty dwóch kluczowych dróg wojewódzkich w tamtym rejonie. Inwestycje pochłoną miliony złotych, a na trasach już pracują ciężkie maszyny. Więcej o inwestycji powie nasz reporter, który jest w Bieszczadach. Łukaszu, jesteś z nami?
21: Tak, jestem.
20: Jakie plany mają drogowcy?
21: Drogowcy wzięli na tapet dwa popularne odcinki drogi wojewódzkiej nr 894. Pierwszy z nich to trasa z Ucharzec Mineralnych do Orelca. Powstaje tam praktycznie nowa droga, chodniki oraz ścieżka dla pieszych i rowerów, a finał tych prac zaplanowano na przyszły rok. Równolegle ciężki sprzęt wjechał na odcinek Polańczyk-Wołkowyja, czyli tuż przy zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego. Tam jezdnia zostanie poszerzona, powstaną nowe zatoki autobusowe i dwa mosty.
20: Relacjonował Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się do Korczyny, gdzie tuż obok istniejącego pump trucku i boiska do siatkówki plażowej otwiera się dzisiaj o godzinie 11 nowoczesny plac zabaw. Do dyspozycji dzieci oddano 15 zróżnicowanych urządzeń, w tym tyrolkę, piramidę linową oraz wielki zestaw przypominający zamek. Wokół stanęło też kilkanaście ławek, a w najbliższym czasie obiekt zyska oświetlenie oraz monitoring. A przed nami wszystkimi długi czerwcowy weekend, a to oznacza jedno. Na drogach w całym regionie ruch będzie znacznie większy niż zwykle. Nad bezpieczeństwem podróżnych będą czuwać policyjne patrole, a mundurowi z drogówki zapowiadają, że dla piratów drogowych nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu, rozwagę i ostrożność.
22: Przed nami długi weekend, a wraz z nim wzmożony ruch na drogach w całym kraju. Wiele osób wyruszy w podróż, dlatego apelujemy o rozsądek i cierpliwość za kierownicą. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zwracajmy uwagę na oznakowanie i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Pamiętajmy, że kilka minut wcześniej nie jest warte ryzyka utraty zdrowia lub życia.
20: Mówiła rzeczniczka policji w Krośnie, młodszy aspirant Sara Bania-Nowak. A my w RMF Max kończymy już na tym krośnieński flash w pigułce. Kolejne za godzinę, a już teraz prognoza pogody.
23: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
20: Na termometrach zobaczymy dziś 23 stopnie w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębicy. Przed nami ciepła środa, ale pogoda zacznie się z czasem psuć. Poranne słońce ustąpi miejsca chmurom, a po południu lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a nawet burze, podczas których może spaść do 25 mm wody, a wiatr osiągnie w porywach nawet 60 km na godzinę. Ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
23: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. Hity na maksa.
24: Tak się jakoś poukładało, że w czerwcówkę na jej początku mamy majunię.
25: Od 11 trzymamy kciuki za naszą majunię. Dzisiaj będzie walka o półfinał w Paryżu.
24: O 20.45 ja bym chciał zobaczyć walkę.
25: Max, możesz chcieć.
24: Na szczęście można robić, co się chce. W czerwcówkowy już wtedy wieczór. Asia,
25: nie, no wygramy.
24: Irek, no, oczywiście, Asia, no. Irek, wracamy w glorii.

Magnetic od Bałzy i tym numerem w programie Byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Witamy się w środę, która tak naprawdę jest piątkiem, bo przecież odpalamy dzisiaj weekend i to nie byle jaki weekend. Długi weekend. No, większość z nas ma długi weekend, nie wszyscy, bo na przykład ja pracuję w piątek i w sobotę też. To w sumie z czego ja się cieszę. No nieważne, waszym szczęściem się cieszę. No i tym, że jutro Boże ciało i wolne i fajnie. Dawid Miązek, dzień dobry. Lecimy z tą środą. Licky Lee, I Follow Rivers już za chwileczkę. Zapraszam do 13.

Wokal Ellie Goulding robi różnicę. Tu w numerze Don't Want Your Love. Środa jak piątek, to lubię. Kto nie wyjeżdża z miasta w długi weekend, też ma co robić. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odpala trzydniowy maraton kreatywności pod szyldem Materiał Wspólny. I to totalnie za free. Od 5 do 7 czerwca stare ciuchy i tekstylia dostaną tu drugie życie w klimacie eco-upcyclingu. Nie musisz być mistrzem igły i nitki, żeby dołączyć. Wystarczy dobry humor i odrobina fantazji. Warsztaty są dla każdego, niezależnie od wieku czy doświadczenia, więc śmiało zapisujcie się przez internetowy formularz. Cała impreza skończy się w niedzielę wielkim pokazem performatywnym. Kto wie, może właśnie ty zostaniesz gwiazdą wybiegów. Przynajmniej tego w niedzielę. A teraz mocny duet w RMF Max Krosno, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Eleven w RMF Max z numerem Hollow. Hollow to jest taka dziura, jakby pusta przestrzeń wydrążona. No trochę to przypomina sytuację na naszym koncie 3 czerwca, bo niby dopiero co wypłata wpadła u większości z nas, a to już jakieś stałe polecenia, jakiś kredyt, nie wiem, leasing, kieszonkowe, za wodę, za garaż, czynsze i tak dalej, i tak dalej. I pusto, i dziura, hollow. Ale spoko. Dosypiemy, bo w RMF Max grubo ponad 14 tysięcy złotych na ciebie czeka w zabawie. Za dużo, za mało, bezzwrotne, tylko dla ciebie. No i to na serio ktoś wygra. Duża szansa, że nawet dzisiaj. Chcesz? No to lecisz ze zgłoszeniem na rmfmax.pl albo hasło Max wysyłasz pod 7327 za 3,69. I uwaga, ja teraz każde takie zgłoszenie pomnożę 324 razy. Runda bonusowa, ale szybka, tylko przez 8 minut. Większa szansa, dużo większa szansa na załapanie się do finału. To co, wchodzisz? No to wchodź. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: I po reklamie.
16: Na termometrach zobaczymy dziś 23 stopnie w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębice. Przed nami ciepła środa, ale pogoda zacznie się z czasem psuć. Poranne słońce ustąpi miejsca chmurom, a po południu lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a nawet burze, podczas których może spaść do 25 mm wody, a wiatr osiągnie w porywach nawet 60 km na godzinę. Ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
17: Hit na maksa!
18: RMF Max Krosno.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

To pytanie niejedna żona będzie sobie zadawać w ten długi weekend, jak się mąż zasiedzi na grillu z kumplami. Where is my husband? Gdzie jest mój mąż? A pytała przed chwilą Rife, RMF Max. Teraz przed nami fantastyczna, taneczna nowość, która będzie pewnie królować na letnich, rozgrzanych do czerwoności parkietach Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait. A już niedługo witamy 10:00 o 10:00 Flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Hot grill.
14: Arilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Płyty, płytki, płyty.
18: Co tam nucisz, Zosieńko?
17: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
18: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.
21: Wybiła 10:00. W RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. We flash o 10:00 o porażce rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama. Ani jeden szpital w Polsce wciąż nie uruchomił tego programu, a miał on zapewnić bezpłatny transport na porodówkę z miejsc, gdzie oddział położniczy został zlikwidowany. Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
22: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
23: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy.
22: Program zostaje, czy może wycofamy?
23: W razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
22: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie.
21: Tyle Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max Krosno.
21: Wracamy do porannego wypadku w Wesołej koło Brzozowa. Przed chwilą napłynęła niestety informacja, że mimo długiej reanimacji życia 78-letniej pasażerki osobowego Hyundai'a nie udało się uratować. Służby wciąż pracują na miejscu tej tragedii, a droga wojewódzka nr 884 w kierunku do Maradza jest całkowicie zablokowana. Lepiej szukać objazdów. Przejdźmy dalej. Gmina Chorkówka mocno stawia na ekologię i rzuca duże siły na rozbudowę lokalnej sieci kanalizacyjnej. Największe prace zaplanowano na ten rok, a na systematyczne podłączanie posesji do zbiorczego systemu mogą liczyć m.in. mieszkańcy Kobylan.
0: Gmina, można powiedzieć, też jest wyjątkowa, jeśli chodzi o ilość wybudowanej kanalizacji. Jednak mieliśmy takie, ja to nazywałem białe plamy kanalizacyjne i obecnie z tych 5 odcinków, które zaprojektowaliśmy dodatkowo, bo są to takie albo nowe przysiłki, albo tereny, które zostały wcześniej pominięte. I z tych 5 przysiłków teraz 2 inwestycje właśnie realizujemy w 2026 roku.
21: Mówił wójt Chorkówki Grzegorz Węgrzynowski. Wielka rewolucja dla wszystkich z regionu, którzy latają w świat spod rzeszowskiej Jasionki. Od teraz na pokład samolotu w bagażu podręcznym możecie spakować zdecydowanie większe butelki z płynami, bo limit 100 ml oficjalnie przeszedł do historii. Jasionka to dopiero 3. port w Polsce, który wprowadził takie ułatwienie, a wszystko dzięki montażowi nowoczesnych skanerów 3D. Urząd Lotnictwa Cywilnego dał zielone światło znacznie wcześniej niż planowano, więc zamiast jesienią spore butle o pojemności nawet do 2 litrów przewieziecie już teraz. Przed długim weekendem przypominamy. Kierowcy podróżujący przez gminę Jedlicze muszą przygotować się na ogromne utrudnienia w ruchu. Zamknięte dla samochodów zostały 2 ważne przejazdy kolejowe. Na ulicy Brzozowej w Jedliczu oraz w sąsiednim Potoku.
11: Ta modernizacja 108 trwa już od kilku miesięcy. Natomiast tak zaczęły się te prace także w Jedliczu. I mamy informację od wykonawcy prac, że zostanie zamknięty główny przejazd kolejowy w Jedliczu. Tam muszą zostać wykonane poszerzenia, wykonany zostanie dodatkowy tor, cała infrastruktura z tym związana. Więc przez okres około 5 miesięcy ten przejazd będzie zamknięty.
21: Na szczęście wytyczono objazdy, dodaje Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Poranek mamy co prawda piękny, ale w drugiej połowie dnia musimy przygotować się na lokalne burze z ulewami oraz silniejszym wiatrem. W Krośnie i Brzozowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie w cieniu, w Rzeszowie 25, a w rejonach podgórskich słupki rtęci zatrzymają się na 21 kresce. Powietrze w regionie jest dziś czyste, ciśnienie mamy stabilne na poziomie 1010 hektopaskali, ale przez niekorzystny biometr możemy odczuwać spadek energii. Burzowa aura na Podkarpaciu utrzyma się też pod koniec tygodnia.
13: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
15: 10 w RMF Max otwiera nam Bledka kawałkiem 2 dni, ale pani Bledko, normalnie jest 2 dni weekendu, a teraz mamy 4 dni. Dawid Piązek, zapraszam. Daleko.

Religion, Bibi Rexa i Faithless, numer świeży, ale w oryginale to jest oczywiście Insomnia słynna, którą Faithless wydali, uwaga, 31 lat temu. Nieźle zleciało. No to teraz numer trochę młodszy, ale też już spokojnie można powiedzieć, że klasyk. Jak się dzieci rodziły w momencie wydania tego kawałka, to już niedługo będą mogły legalnie pójść sobie na piwko. Ale to jest taka muzyczna perełka, że trzeba ją od czasu do czasu przypomnieć. No to przypominamy Nelly i Just a Dream.

0: Houdini w RMF Max. Słuchajcie, czerwcówka startuje i może w majówkę się nie nagrillowaliśmy, bo pogoda nie wszędzie sprzyjała. No ale teraz w czerwcówkę może nadrobimy. No ale wiecie jak to jest. Są grille i są grille. Takie świecie, z dodatkowym rusztem, z kontrolą temperatury, z półeczką taką dodatkową, z kominem. Ja tam nikomu do garażu nie zaglądam, ale może to jest ten sezon, żeby wymienić grilla na tego grilla. I spoko, ja wiem, po ile takie chodzą, ale ponad 14 koła starczy i na grilla, i na kiełbaski, jeszcze zostanie na wakacje i w ogóle będzie na spełnianie paru fajnych zachcianek. Bierz kasę od RMF Max, ponad 14 tysięcy złotych i dzisiaj wieczorem grill u ciebie. Sąsiad padnie, jak zobaczy, no. Kasa w RMF Max czeka, a ja czekam, aż się zgłosisz. rmfmax.pl. Dzisiaj do wzięcia ponad 14 tysięcy. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.
17: Max dowozi.
18: Ale akcja!
17: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.
1: Przed chwilą Metzner i Gotham w RMF Max. Warto było dać głośniej, a wiecie co jeszcze warto? Warto zajrzeć na naszego Facebooka. A dlaczego? A dlatego, że tam mamy dla was idealny przed czerwcówką i przed wakacjami konkurs. Słuchajcie, w komentarzu pod naszym postem konkursowym dajcie znać, jakie jest według was wymarzone, najlepsze pod słońcem miejsce na spędzenie długiego weekendu. Można coś sprawdzonego, można popuścić wodze fantazji. To może być miejsce, które znacie jak własną kieszeń. To może być miejsce, w którym nigdy was nie było, ale bardzo chcielibyście być. A w zamian mamy, słuchajcie, jak ktoś nas bardzo zaskoczy, do wygrania zestawy kosmetyków Dux Sun. Na słoneczko się na pewno przyda. Facebook RMF Max i wymarzone najlepsze miejsce pod słońcem na długi weekend.
0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dux Sun.

0: reklama.
1: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 481 zł. To za mało.
2: A 14 488 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Poranek mamy co prawda piękny, ale w drugiej połowie dnia musimy przygotować się na lokalne burze z ulewami oraz silniejszym wiatrem. W Krośnie i Brzozowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie w cieniu, w Rzeszowie 25, a w rejonach podgórskich słupki rtęci zatrzymają się na 21 kresce. Powietrze w regionie jest dziś czyste, ciśnienie mamy stabilne na poziomie 1010 hektopaskali, ale przez niekorzystny biometr możemy odczuwać spadek energii. Burzowa aura na Podkarpaciu utrzyma się też pod koniec tego dnia.
2: Na maksa.
0: RMF Max Krosno.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Rozpędzamy tę piątkową środę w RMF Max. Krosno, trzeba przyznać, że ta pani potrafi zaśpiewać nie tylko w radiu. Na scenie też pokazuje swoją moc Lady Gaga i Bad Romance, ale jeszcze przed Fleszem zagramy równie uczuciowo po polsku i po angielsku, tak dla równowagi. Do muzy za moment wrócimy. Krośnieńska karta mieszkańca ląduje w smartfonach, plastikowe karty odchodzą do lamusa. Teraz wszystkie miejskie zniżki i ulgi masz na wyciągnięcie ekranu. Wystarczy pobrać specjalną apkę, kliknąć parę razy i gotowe. Krosno w kieszeni, papierologia w koszu, cyfrowa rewolucja w mieście. Może nie aż tak, bo to staje się standardem. Krosno dołącza do innych nowoczesnych miast, ale kiedy słyszę o takich możliwościach, to zastanawiam się, co się stanie, kiedy padnie sieć. No właśnie, chyba nic się nie stanie, dosłownie nic.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Płyty, płytki, płyty.
9: Co tam nucisz, Zosieńko?
8: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
10: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
0: Gramy.
2: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
3: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash w pigułce o 11. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali żonę byłego adwokata od trumny na kółkach. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Łódzka adwokat usłyszała kilkanaście zarzutów.
4: Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób, a te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
3: Ustalił Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Krosno.
3: Wracamy do głośnej sprawy dramatycznego wypadku na krośnieńskim lotnisku podczas ubiegłorocznej imprezy samochodowej, w którym rannych zostało 19 osób. Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Organizator imprezy, Michał R., odpowie za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz brak wymaganych pozwoleń, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Z kolei kierowcy BMW, który wjechał w tłum kibiców, zarzuca się nieumyślne sprowadzenie zagrożenia, co jest zagrożone 3 latami odsiadki. Obaj oskarżeni nie przyznają się do winy. Krośnieński Ogródek Jordanowski tętnił wczoraj życiem i głośnym śmiechem z okazji spóźnionego Dnia Dziecka. Magistrat zorganizował tam wielki i pełen atrakcji piknik integracyjny. Najmłodsi mogli z bliska podziwiać wozy służb ratunkowych oraz brać udział w grach i zabawach przygotowanych przez leśników.
5: Wakacje tuż tuż, a więc zaprosiliśmy wszystkie służby, które będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieciaków w czasie nadchodzących już wakacji. Przy okazji tej zabawy chcemy uświadamiać najmłodszych o zagrożeniach, o tym, jak reagować na zagrożenia, o tym, jak ich unikać i o tym, by mieli świadomość, że przecież czekamy na nich 1 września, gdy rozpocznie się rok szkolny. Chcemy, aby wszyscy wrócili po wakacjach bezpiecznie.
3: Mówił Jarosław Grześków z Urzędu Miasta Krosna. W RMF Max wracamy też do tematu bezpiecznych wyjazdów na długi czerwcowy weekend, podczas którego na podkarpackich drogach spotkamy zdecydowanie więcej policyjnych patroli. Oprócz ostrożności za kółkiem, kluczowe jest również odpowiednie przygotowanie techniczne naszego pojazdu przed dłuższą trasą. O jakich elementach w samochodzie musimy bezwzględnie pamiętać, zanim w ogóle wyruszymy z Krosna?
6: Szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie do podróży. Zanim wyruszymy, sprawdźmy stan techniczny pojazdu, oświetlenie, hamulce oraz poziom płynów eksploatacyjnych. Bezwzględnie pamiętajmy o trzeźwości kierowcy oraz zapinaniu pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów. Zadbajmy również o najmłodszych, przewożąc ich w odpowiednich fotelikach. Odpowiedzialność na drodze to postawa bezpiecznego wypoczynku.
3: Radziła młodszy aspirant Sara Banianowak, rzeczniczka policji w Krośnie. I na tym kończymy już ten flash w pigułce w RMF Max Krosno. W kolejnym za godzinę m.in. o testach obciążeniowych nowego mostu w Sanoku. Środa zaczęła nam się całkiem przyjemnie, jednak po południu nad Podkarpacie nadciągną deszczowe chmury. Miejscami też zagrzmi. Synoptycy wydali już dla całego regionu ostrzeżenie 1 stopnia przed burzami. Od godziny 14 lokalnie nawałnice mogą przynieść ulewny deszcz, grad oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 23 stopni w Bieszczadach do 25 w Jaśle i Rzeszowie. W samym Krośnie zobaczymy na termometrach 24 stopnie w cieniu. Warunki biometeo są dziś niekorzystne, ale ciśnienie jest stabilne.
7: 11 na zegarach, jak dzisiaj wybije nam godzina fajrantu, to sobie powiemy pod nosem, albo nawet krzykniemy nareszcie, a przedsmak już teraz, bo nareszcie od męskiego grania wjeżdża po 11. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Dive Into Me, Alok z Khalidem, to jest RMF Max. W polityce dzisiaj, słuchajcie, taki temat od rana, że no, można powiedzieć, chyba łączy wszystkich, jak nigdy w polityce, żeby telefonów w szkołach zakazać, żeby używania telefonów nie było. I z jednej strony to jest dobre, ale słuchajcie, jak pójdą o krok dalej i potem wezmą się za zakłady pracy, za biura, no to lepiej skorzystać z telefonu, póki jeszcze możemy to zrobić na legalu. Puść do nas SMS-em hasło MAX na 7327, to będziemy wiedzieć, że chcesz zgarnąć w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych. I to jeszcze dzisiaj. 3,69 cię taki SMS będzie kosztować, czyli tyle co nic, a wygrać można ponad 14 koła. I jesteśmy już naprawdę blisko rozbicia tego banku. No a słuchajcie, żeby pomóc wam i w decyzji, i w rozbiciu banku, i wejściu do finału, to teraz mnożymy każdy SMS do nas wysłany, uwaga, 327 razy, dokładnie tak samo ze zgłoszeniami online na naszej stronie. Także wbijajcie rmfmax.pl albo hasło max i 7327. Runda bonusowa i większe szanse tylko przez 5 minut.
1: Max. Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: I po reklamie.

przed chwilą w RMF Max Krosno Sombr. Ja już chyba kiedyś wspominałem, że lubię tego nowojorskiego artystę i z radością przygarnę na antenę jego kolejne nutki. A propos przygarniania, to teraz o kasie i to poważnej. Blisko 14 milionów złotych rozdzielonych na Podkarpaciu. Największy kawałek tortu, ponad 9 milionów złotych, leci prosto do zdolnych uczniów i młodych sportowców. Będzie za co trenować i uczyć się do olimpiady. Urzędnicy nie zapomnieli też o wypasie w Bieszczadach. Owce mogą spać spokojnie. Będzie też wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i konkretne remonty w szpitalach. Ostateczne rozdanie kasy już na najbliższej sesji sejmiku. Wszystko wskazuje na to, że nikt się nie wychyli z jakimś spóźnionym pomysłem, bo ludzie i owce czekają. I to nie był sarkazm z mojej strony.

0: Dubdog Spezo i Zark, How Does It Feel? I to jest oczywiście RMF Max, a dzielnie tam Maja Chwalińska dzielnie walczy cały czas z Rosjanką Kalińską. To dopiero początek meczu, ale źle nie jest. A nawet bardzo dobrze, bo w pierwszym secie Maja prowadzi 3-1. Tak trzymać, Maja! A co z pogodą? Czy tak trzymać, czy niekoniecznie? To za chwilę sobie sprawdzimy. Będzie prognoza całkiem optymistyczna, myślę. A po niej Dinoro i Gigi D'Agostino, In My Mind. Zostańcie z RMF Max koniecznie. RMF Max.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Płyty, płytki, płyty.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyka zawsze po pierwsze.
14: Tu się czuję hity.
13: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
15: Środa zaczęła nam się całkiem przyjemnie, jednak po południu nad Podkarpacie nadciągną deszczowe chmury. Miejscami też zagrzmi. Synoptycy wydali już dla całego regionu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Od godziny 14 lokalnie nawałnice mogą przynieść ulewny deszcz, grat oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 23 stopni w Bieszczadach do 25 w Jaśle i Rzeszowie. W samym Krośnie zobaczymy na termometrach 24 stopnie w cieniu. Warunki biometeo są dziś niekorzystne, ale ciśnienie jest stabilne.
13: RMF Max. RMF Max Krosno.

Rozaj z Bruno Marsem i ze swoim ponadczasowym już hitem APATF RMF Max. A propos czasu, 12 coraz bliżej. Punktualnie o 12 zaprosimy was na flash, w którym, uwaga, powiemy sobie o ruszającym właśnie procesie przestępców, polskich przestępców, których w Polsce pomogło zatrzymać FBI. To się musieli zdziwić. Jak to się stało, to o tym o 12 we Fleszu powiemy. Będą też inne najważniejsze informacje, a póki co jeszcze coś pozytywnego. MGK, Wiz Khalifa, Go Next Door.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
12: Samo południe w RMF Max Krosno. Sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Pora na flash. Zapraszam, Marek Makuła. Ile miesięcznie zarabia premier? Tego dowiadujemy się z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska. Każdego miesiąca na jego koncie ląduje prawie 67,5 tysiąca złotych brutto. Co się składa na tę kwotę?
13: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
12: Policzył to Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Krosno.
12: Nowy most w Sanoku przeszedł pomyślnie kluczowy sprawdzian. Konstrukcja została poddana rygorystycznym próbom obciążeniowym, które otwierają drogę do jego rychłego otwarcia.
14: Inżynierowie sprawdzili wytrzymałość nowej przeprawy, ustawiając na jednym z jej przęseł jednocześnie 10 potężnych wywrotek. Łączny ciężar testowy wyniósł blisko 400 ton, a precyzyjna aparatura potwierdziła, że most zachowuje się zgodnie z projektem. Teraz uwaga urzędników przenosi się na tereny za rzeką. We współpracy z województwem przygotowywany jest już projekt rozbudowy ulicy Rybickiego, gdzie powstaną nowe chodniki, oświetlenie oraz duże parkingi dla samochodów i kamperów.
12: A o szczegółach informował Łukasz Zakrzewski. Zmieniamy temat, bo to gorący czas dla wszystkich tegorocznych maturzystów z Krosna i okolic. Podkarpackie uczelnie oficjalnie wystartowały z rekrutacją na nowy rok akademicki. Na chętnych czekają tysiące miejsc i masa nowości. Sam Uniwersytet Rzeszowski przygotował ich aż 10, w tym tak nowoczesne kierunki jak sztuczna inteligencja czy humanistyka cyfrowa. Swoją ofertę tradycyjnie mocno promuje też Politechnika Rzeszowska oraz uczelnie prywatne, kusząc perspektywistycznymi studiami związanymi z biznesem czy służbami mundurowymi. Jeśli planujecie dalszą edukację w regionie, to czas składać dokumenty. Wracamy jeszcze do tematu wielkich inwestycji w gminie Charkówka, które mocno stawia na ekologię i w tym roku rozwija sieć kanalizacyjną. O tym mówimy Wam od rana. Do zbiorczego systemu podłączane będą kolejne posesje, ale właśnie, gdzie dokładnie prowadzone będą przyłączenia?
15: Są to miejscowości Kobylany, Przysiłek Myszkowskie i Bóbrka, tam gdzie jest takie nowe osiedle dla mieszkańców, tam również robimy sieć i wodociągową, i kanalizacyjną.
12: Mówi wójt Charkówki Grzegorz Węgrzynowski. Na koniec tego krótkiego flesza przypominam jeszcze, że od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy na rowerze i hulajnogach w kasku. Za jego brak rodzice lub opiekunowie mogą zapłacić 100 zł mandatu, ale stawka jest o wiele wyższa, bo chodzi o zdrowie i życie najmłodszych. Tylko od początku roku w naszym regionie doszło do ponad 80 wypadków z udziałem rowerów i hulajnóg. Lekarze z Rzeszowskiego Szpitala Wojewódzkiego potwierdzają, że trafia do nich coraz więcej pacjentów z bardzo ciężkimi urazami głowy i kończyn, dlatego kask to teraz absolutna konieczność przed każdą przejażdżką. I na tym kończymy ten flash, a ja zapraszam już na pogodę. Po słonecznym i przyjemnym poranku przed nami dynamiczne godziny. Po południu zachmurzenie zacznie wzrastać i pojawią się wyładowania atmosferyczne połączone z deszczem. Warto pamiętać, że od 14 w całym województwie obowiązuje alert IMGW przed burzami. W czasie ich trwania wiatr może mocniej dmuchnąć, nawet do 70 km na godzinę. Możliwy jest także grad. Najcieplej będzie dziś w Rzeszowie i Jaśle, tam do 25 stopni. W Krośnie spodziewamy się 24 kresek, a w górach od 14 do 17. Ciśnienie niskie, biometr niekorzystny.
16: No nie, no to jak już mamy po południu, jak już mamy po 12, to już właściwie przechodzimy powoli w tryb weekendowy. Albo czemu powoli? Dawid Podsiadło i Sezon. Tak sobie zaczniemy godzinę 12 w RMF Max. Dawid Miązek, jestem z wami jeszcze przez godzinkę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Animalizacja i Beautiful w RMF Max, a pewnie, że jest beautiful, pewnie, że jest pięknie. Jest środowe popołudnie, ostatnia prosta do długiego weekendu. Czerwony dywan w stronę wyjścia z pracy, już rozwinięty albo właśnie się rozwija. Tylko by się tam odkurzyć przydało, a takie odkurzacze, to wiecie, potrafią kosztować, nie? Bo to teraz są takie wymyślne, bardziej takie bardziej sprzątające, żeby sam dywan obleciał, jeszcze podłogi wymopował. No to słuchajcie, na czerwony dywan, na odkurzacz, na długi weekend, na atrakcje, na co tam jeszcze chcecie, grubo ponad 14 koła do wyjęcia od RMF Max czeka. I to dzisiaj, i to jeszcze tego popołudnia. Zgłaszaj się już teraz na rmfmax.pl, bo no, jest duża szansa, że dzisiaj już ta kasa zniknie. rmfmax.pl albo hasło Max ślij pod 7327-369. Max!
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Morliny są.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

Gibson, Kukon i Jonathan. W wspólnym numerze Ty Masz w RMF Max Krosno można już planować wypad do Rzeszowa. No może nie tak od razu. Bulwary nad Wisłokiem szykują się do dużej metamorfozy. Miasto z unijnym wsparciem odpali tam jedną z największych rekreacyjnych inwestycji ever. Szykujcie się na mega plac zabaw podzielony na strefy dla małych, dużych i tych, co nigdy nie dorośli. Park linowy, wspinaczkowe sprzęty na skarpie i zjeżdżalnia. A w zachodniej części piaskownica XXL, łopatki w dłoń, już można trenować, nikt nie będzie się nudził. Nowoczesne karuzele, trampoliny i huśtawki gotowe na testy wytrzymałości i co najważniejsze, z najwyższymi atestami bezpieczeństwa. Bulwary Level Hard już niedługo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Jest w Polsce mniej Julki Wieniawy.
3: Ojoj.
2: Mniej o dwa zęby konkretnie.
3: Ojoj.
2: Bo Julka wyrwała dwie ósemki.
3: Wyrwała
2: dwie ósemki. I z tego powodu tygodniowy przymusowy urlop.
3: Myślisz, że dentysta opowiada historię o tym, jak wyrywał Julkę Wieniawę?
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
0: Miej fan.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
8: Po słonecznym i przyjemnym poranku przed nami dynamiczne godziny. Po południu zachmurzenie zacznie wzrastać i pojawią się wyładowania atmosferyczne połączone z deszczem. Warto pamiętać, że od 14 w całym województwie obowiązuje alert IMGW przed burzami. W czasie ich trwania wiatr może mocniej dmuchnąć, nawet do 70 km na godzinę. Możliwy jest także grad. Najcieplej będzie dziś w Rzeszowie i Jaśle, tam do 25 stopni. W Krośnie spodziewamy się 24 kresek, a w górach od 14 do 17. Ciśnienie niskie, biometr niekorzystny.

pod taki chillowy weekend. Niech on będzie taki jak ta piosenka Duke Dumont i Ocean Drive w RMF Max. No to właśnie, życzę wam udanego, długiego weekendu. Ja w ten długi weekend z wami tutaj będę wam towarzyszył, nie wiem czy w pracy, czy w odpoczywaniu, czy w grillowaniu, czy w podróży, ale będę i gorąco zapraszam i w piątek, i w sobotę. Tymczasem zostawiam was w bardzo dobrym popołudniowym towarzystwie. Ania Wojtkowiak za chwilę i Fiołas i program i wszystko gra. A ode mnie na deser jeszcze Roxy z White 2115. Chciałam ciebie więcej. Dawid Miązek, trzymajcie się, do usłyszenia. Pa!

0: Reklama.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest! To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
16: I po reklamie.
17: I hity pod same drzwi.
18: For free.
17: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
19: Na zegarach 13 w RMF Max czas na krośniński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Po południowym flaszu mamy ostrzeżenie synoptyków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Chodzi o Opolszczyznę, Śląskie, część zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego, a także Małopolskie, Podkarpacie oraz część województwa świętokrzyskiego. Ma padać, a do tego mocno powieje. Lokalnie może nawet pojawić się grad. W części województw to ostrzeżenie zaczyna obowiązywać właśnie teraz, natomiast w Małopolsce, na Podkarpaciu Krzyżowiciu i w Świętokrzyskiem od godziny 14 i potrwa do 21.
17: To jest RMF Max Krosno.
19: Kolejny skuteczny strzał podkarpackiej policji. W Boguchwale koło Rzeszowa mundurowi namierzyli i zatrzymali 34-latka, który ukrywał się przed zagranicznymi służbami. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez irlandzki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa seksualne oraz groźby. Policjanci zrobili mu niespodziankę w miejscu zamieszkania, a Sąd Okręgowy w Rzeszowie już zdecydował, że najbliższy tydzień poszukiwany spędzi tymczasowo w areszcie. Zmieniamy temat na nieco lżejszy i wracamy do wczorajszego, nieco spóźnionego pikniku z okazji Dnia Dziecka, który w krośnińskim ogródku jordanowskim zgromadził uczniów tutejszych podstawówek. Wśród mnóstwa atrakcji i pokazów ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez mundurowych. Zdecydowanie było przy nich wesoło.
0: Czy ktoś z Was chciałby, żebym mu założył to, co trzymacie w ręku, te kajdanki, tak dla próby? No to dobrze. Co, trzyma się?
10: Jak ci się podoba w kajdankach?
20: Bardzo fajnie.
10: Bardzo fajnie, tak?
20: Tak.
0: Spełniamy jedno ze swoich ustawowych zadań, to jest informowanie społeczeństwa, pełnienie misji właśnie edukacyjnej, edukowania, uczenia naszych najmłodszych prawidłowych zachowań, a przy tym jakby danie trochę tym dzieciom radości.
19: W kajdanki dzieciaki zakuwał strażnik miejski Maciej Rochan, a przyglądał się temu z mikrofonem Łukasz Zakrzewski. Zostajemy jeszcze na chwilę w mundurze i cały czas przypominamy o wzmożonym ruchu na drogach Podkarpacia w związku z rozpoczynającym się długim weekendem. Krośnińska policja apeluje o rozwagę i ściągnięcie nogi z gazu oraz zapowiada, że dla piratów drogowych nie będzie absolutnie żadnej taryfy ulgowej.
21: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko kierowców, ale również rowerzystów i pieszych o wzajemny szacunek i ostrożność. Korzystajmy z elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku i poza terenem zabudowanym. Przestrzegajmy przepisów i zachowujmy czujność, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.
19: Mówiła młodsza aspirant Sara Banianowak, rzeczniczka policji w Krośnie. Ten krótki flash zamykamy dawką lokalnej kultury. Nasze BWA zaprasza w najbliższą sobotę na wernisaż nowej wystawy Barbary Porczyńskiej pod tytułem Oddycham. To bardzo osobista, poruszająca opowieść o zmęczeniu, bolesnym przekraczaniu własnych granic i powolnym łapaniu życiowej równowagi. Oficjalne otwarcie w sobotę o 18:00. Za oknami słońce powoli chowa się za chmurami, co zwiastuje zapowiadaną zmianę pogody. Popołudnie w naszym regionie upłynie pod znakiem lokalnych burz i przelotnych ulew. IMGW ostrzega, że od godziny 14 do wieczora nad całym Podkarpaciem mogą przechodzić niebezpieczne nawałnice z gradem i ulewami do 30 mm. Dalszych opadów i burz możemy spodziewać się także jutro po południu oraz w kolejnych dniach, aż do początku przyszłego tygodnia. Na termometrach zobaczymy dziś od 23 stopni na południu do 25 w głębi regionu.
22: Środa czy piątek w tym tygodniu, radość ta sama.
17: W każdej chwili Max nadaje hit.
22: Minęła 13. Anka Fiołas, meldujemy się w RMF Max.
23: Teraz powiem jak znany Czesiu. Do długiego weekendu, prościuchno! Ale soj sacza, James Blunt czy Tame Impala. Na start, witajcie.
17: RMF Max.
22: Mamy masę hitów i mamy kasę, która już jest na wyciągnięcie ręki i dzisiaj być może ktoś od nas zgarnie ponad 14 tysięcy. Bądźcie z RMF Max.

0: nakręcają naszą środę, ale Sosacza Destiny w RMF Max. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, jaki kontencik w ten weekend długi wrzucicie na Instagram, to chcę powiedzieć, rozkręcają się właśnie makary.
1: Makary?
0: No bo są rzepiary, to w rzepaku zdjęcia, a teraz maki rozkwitły, więc makary.
1: A, myślałem, że z powiększonym zestawem, wiesz?
0: Z komputerem najlepiej, to jeszcze dzisiaj. Z pracy, z makiem.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Płyty, płytki, płyty.
8: Co tam nucisz, Zosieńko?
7: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
9: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Krosno.

0: najlepiej. Powoli rozpoczynać długi weekend w gronie przyjaciół. Back to Friends i Sombr za nami w RMF Max. No ale wy ten roboczy, jakże długi tydzień możecie zakończyć w wyjątkowy sposób w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Do wzięcia ponad 14 tysięcy, a już jest tylko 6 możliwych odpowiedzi.
1: Sześć.
0: Dzisiaj może ktoś zgarnie te pieniądze.
1: Fiła to ładnie ujął. Każdy finał może być już tym ostatnim, kiedy po prostu wychodzicie z ponad 14 tysiącami złotych, więc w ogóle to nie ma się nad czym zastanawiać. Słuchajcie, długi weekend przed nami. Wyślijcie sobie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. No co wam szkodzi? A 14 tysięcy przed weekendem raczej nikt wam nie da.
0: Jeśli czekaliście, aż widełki w naszej zabawie się zawężą odpowiednio mocno, no to dłużej czekać nie można. 6 możliwych odpowiedzi. 7327, SMS o treści Max. Tak gracie? O ponad 14 tysięcy.

0: Same dobre skojarzenia mam z tym kawałkiem Bausa i Magnetic w RMF Max. Wychodzi na to, że skończy się chyba nasza dobra passa, jeśli chodzi o piękną pogodę w dni wolne. No bo Wielkanoc była piękna, majówka też, ale czerwcówka z ostrzeżeniami przed burzami.
1: Niestety, mało tego, nawet grad może się pojawić. Alerty RCB pewnie już niektórym przyszły na telefony.
0: No pytanie, czy na Narodowym dzisiaj tak będą zamykać? Póki co takiego info jeszcze nie ma.
1: Ale będzie zaraz info o pogodzie w naszej okolicy. Nigdzie nie odchodźcie, sprawdzamy to.
2: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile? 14 481 zł. To za mało.
0: A 14 488 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Za oknami słońce powoli chowa się za chmurami, co zwiastuje zapowiadaną zmianę pogody. Popołudnie w naszym regionie upłynie pod znakiem lokalnych burz i przelotnych ulew. IMGW ostrzega, że od godziny 14 do wieczora nad całym Podkarpaciem mogą przechodzić niebezpieczne nawałnice z gradem i ulewami do 30 mm. Dalszych opadów i burz możemy spodziewać się także jutro po południu oraz w kolejnych dniach, aż do początku przyszłego tygodnia. Na termometrach zobaczymy dziś od 23 stopni na południu do 25 w głębi regionu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super,

0: Warszawy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: I po reklamie.
1: Let's go.
13: Don't kill my vibe.
1: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
14: O 14 w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Co to był za mecz? Maja Kwalińska pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską 7-6, 6-3 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo z Rosjanką Dianą Schneider. Maja dopiero po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.
1: To jest RMF Max Cross.
14: Ogromnym sukcesem mogą pochwalić się też podkarpaccy lekarze. Wielodyscyplinarny zespół specjalistów z Rzeszowa i Brzozowa przeprowadził pierwszą na Podkarpaciu operację usunięcia zaawansowanego raka nerki z czopem nowotworowym, który wrastał przez naczynia żylne aż do serca pacjenta. To jedno z najtrudniejszych i najrzadszych wyzwań w urologii onkologicznej, wymagające jednoczesnej pracy urologów, kardiochirurgów i chirurgów onkologicznych. Sukces tej skomplikowanej operacji udowadnia, że nasi pacjenci mogą teraz liczyć na najwyższej klasy pomoc na miejscu, bez konieczności szukania ratunku w innych częściach kraju lub poza jego granicami. Jak od rana informujemy w RMF Max Krosno, gmina Chorkówka mocno inwestuje w sieć kanalizacyjną, ale to nie jedyne duże zadanie w tym rejonie. Samorząd właśnie podsumował potężne inwestycje w infrastrukturę oświatową. Na terenie całej gminy zakończyła się już szeroko zakrojona rozbudowa i modernizacja budynków szkół oraz przedszkoli, dzięki czemu uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne i bezpieczne sale lekcyjne.
15: Cały czas inwestujemy w poprzednim roku i na przełomie poprzedniego roku i obecnego roku duże inwestycje związane z dostosowaniem do warunków przeciwpożarowych właśnie placówek oświatowych, szczególnie przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych. Także tam cały czas są inwestycje. Wcześniej wiadomo, wybudowanie sali gimnastycznej, wybudowanie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach.
14: Mówił wójt Chorkówki Grzegorz Węgrzynowski. Tymczasem rzeszowska firma technologiczna stworzyła autorski system do wykrywania i monitorowania dronów. Rozwiązanie bazuje na sieci specjalnych sensorów akustycznych, montowanych m.in. na miejskich latarniach, szkołach czy urzędach, które wyłapują charakterystyczny dźwięk maszyny. Zebrane dane analizuje sztuczna inteligencja, która natychmiast rozpoznaje typ obiektu, jego pozycję oraz kierunek lotu. Co ciekawe, system ma mieć zastosowanie nie tylko w wojsku, bo miasta mogą wykorzystywać go choćby do wykrywania nielegalnych wyścigów, wypadków czy strzałów. Nowość czeka obecnie na swoje pierwsze oficjalne wdrożenie. Na koniec tego krótkiego flesza i przed długim weekendem przypominam o zamkniętych przejazdach drogowo-kolejowych w Potoku oraz na ulicy Mrzozowej w Wiedniczu. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy, ale piesi już niekoniecznie.
16: Przejście piesze będzie zorganizowane. Podobnie tutaj wiem, że były rozmowy z Orlenem Południe, aby raz na dwa tygodnie mógł przejechać tędy pociąg z dostawą surowca do produkcji.
14: Mówił burmistrz Jedlicza Wojciech Tomkiewicz. Po pięknym poranku w Krośnie za oknami robi się coraz ciemniej, a w życie wszedł właśnie oficjalny alert pierwszego stopnia przed burzami, który obowiązywać będzie dla wszystkich powiatów w regionie aż do godziny 21. Druga część dnia przyniesie nam załamanie aury. Lokalnie spadnie sporo deszczu i grad, a wiatr w porywach może osiągnąć nawet 70 km na godzinę. Na termometrach na razie od 23 stopni na południu przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku do 25 w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębice. Biometr niekorzystny.
17: Już po drugiej. Gdyby po drugiej albo drugim secie, jak Maja Chwalińska, można skończyć robotę. No co ona robi w Paryżu, brawo!
18: Maji kibicowaliśmy, a wam kibicujemy cały czas, żeby równie dobrze skończyć tę roboczą środę. Za chwilkę Turn the Lights Off i Juste, Jack Style i On. Tu Anka i Fiołas.
17: Pink Panthers, Zara Larsson, oni zaczynają.

0: Jeszcze chwilunia, jeszcze moment i będzie można światła na zakładzie gasić, jak w tym numerze Turn the Lights Off, Juste Jackstyle i on w RMF Max.
1: Tymczasem idzie lato, a wy znowu jesteście singlem, no to mamy garść ważnych porad, bowiem pojawiła się już nawet nazwa zjawiska, które zazwyczaj powtarza się w social mediach, gdy ludzie się ze sobą rozstają. Zostańcie, za chwilkę szczegóły.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: 25 ml do 1 litra, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: I po reklamie.

0: zakochana, przynajmniej w tej piosence, Bledka i jej dwa dni w RMF Max. A jak tam u was miłość? Rozstaliście się ostatnio? No to czego nie robić? To zjawisko najczęstsze ma już nawet swoją nazwę. Chodzi o revenge posting.
1: Revenge posting, znamy to wszyscy. Chodzi o wstawianie fotek z siłowni, z podróży, tak. Z tego jak czytacie książkę w parku, żeby tylko u tej drugiej osoby wzbudzić zazdrość.
0: Pokazać
1: i poczucie,
0: jak tacy jesteśmy straciła. Super. Otóż dokładnie. To. I teraz psychologowie mówią, że sorry, ale zamiast podziwu to najczęściej jednak wzbudza współczucie.
1: Ała.
0: Poza tymi kilkoma koleżankami, które lajkują i mówią, ale laska, albo tam wow, ogień.
1: Czyli piłeś, nie pisz?
0: No, rozstałeś się też, nie pisz. Lepiej,
1: jak,
0: nie pisz.
1: Jak już macie do kogoś napisać, napiszcie do nas. U nas przynajmniej kasę można wygrać. Ponad 14 tysięcy.
0: Nie trzeba się
1: wzięcia.
0: Będzie dzielić elegancko.
1: W zabawie za dużo, za mało. SMS za 369 7327. Hasło Max. Tak możecie zgarnąć tę kasę.
0: Wydacie ją sobie na przyjemności. A teraz dwa numery dla singli. Pierwszy 7327 SMS o treści Max, a drugi to Ray.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: Po pięknym poranku w Krośnie za oknami robi się coraz ciemniej, a w życie wszedł właśnie oficjalny alert pierwszego stopnia przed burzami, który obowiązywać będzie dla wszystkich powiatów w regionie aż do godziny 21. Druga część dnia przyniesie nam załamanie aury. Lokalnie spadnie sporo deszczu i grad, a wiatr w porywach może osiągnąć nawet 70 km na godzinę. Na termometrach na razie od 23 stopni na południu przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku do 25 w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębice. Biomet niekorzystny.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

0: tego numeru można się zarazić syndromem tanecznych nóg. To Karol G w RMF Max. A dziś ważna data dla rodziców. 3 czerwca to od dzisiaj, kochani. Jeśli wasze dziecko będzie bez kasku jechało na wrotkach albo deskorolce, możecie wy jako rodzic dostać mandat.
1: Zatem trzeba się zabezpieczyć. Teraz wychodzimy już na spacerek i z dodatkowymi butami, z bidonem. Na pewno kask na głowie, potem też go trzeba będzie ponieść. To generalnie spory plecak trzeba mieć ze sobą.
0: Ale wiesz co, gdyby kaski były bardziej twarzowe, no, moglibyśmy nosić je zamiast czapek.
1: Czekam patrząc na twarzowe kaski po prostu.
0: Na elewację niektórych budynków może i to byłoby nawet konieczne.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Płyty, płytki, płytki.
3: Co tam nucisz, Zosieńko?
2: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
4: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach 15, więc w RMF Max Krosno czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Przed nami długi weekend. Zanim ruszycie w trasę, przypominamy, dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Brawura na drodze będzie surowo karana. Za co konkretnie wzrosły kary?
1: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 zł mandatu.
0: A o zmianach mówił Michał Krasoń.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Ważna informacja dla pacjentek planujących badanie profilaktyczne w Jaśle. Tamtejszy szpital specjalistyczny poinformował o czasowym zamknięciu pracowni mammografii. Powodem przymusowej przerwy jest awaria aparatu do badania piersi, a wszystkie zaplanowane wizyty zostały wstrzymane do odwołania. Na ten moment dyrekcja placówki nie podaje jeszcze dokładnego terminu, kiedy uda się usunąć usterkę i wznowić rejestrację. Gdy tylko maszyna ruszy, natychmiast damy Wam o tym znać na antenie RMF Max Krosno. A tymczasem w pilnych przypadkach warto szukać terminów w sąsiednich ośrodkach. Wczorajszy, a więc nieco spóźniony Dzień Dziecka w Krośnieńskim Ogródku Jordanowskim okazał się strzałem w dziesiątkę, a uczniowie miejskich podstawówek bawili się na potęgę. Na specjalnym pikniku dzieciaki oblegały wozy bojowe oraz stoiska policjantów, strażaków i leśników.
3: Co, chciałbyś być policjantem, tak, czy jak?
4: Tak, mogłabym być.
3: Mógłbyś być, tak, policjantem. Ciężki jest ten kask? Tak,
4: no, nawet ciężki.
3: Nawet ciężki, tak? A widziałeś go tylko tutaj na stoisku, czy tak na żywo gdzieś też widziałeś, jak policjanci chodzą w takich kaskach?
4: No, tylko tu na stoisku. Tylko w telewizji.
3: W telewizji widziałeś, tak? A jak masz na imię?
4: Kamila.
3: Kamila, a powiedz mi, a ty też chciałabyś zostać policjantką?
4: Nie, nie.
3: Nie? A dlaczego nie?
4: Nie wiem. Jakie?
3: Chciałabyś zostać policjantką?
4: Nie, dziękuję.
3: Nie, dziękuję, ale stoisko ci się podoba, rozumiem, tak?
4: Nie, może być.
0: A z mikrofonem na miejscu był nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego krótkiego flesza kończymy też nasz cykl o bezpiecznym długim weekendzie i przypominamy, że większy ruch na drogach to także czas, kiedy wielu z nas zostawia domy puste. Policja apeluje, aby przed wyjazdem z Krosna czy okolic dokładnie zabezpieczyć swoje mienie przed złodziejami. Jak skutecznie ochronić mieszkanie, żeby po powrocie z wypoczynku nie spotkała nas przykra niespodzianka?
5: Planując wyjazd na długi weekend, nie zapominajmy o odpowiednim zabezpieczeniu swojego domu lub mieszkania. Przed wyjazdem upewnijmy się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte, a instalacje, takie jak gaz czy prąd, są bezpieczne. Warto poprosić zaufaną osobę lub sąsiada o doglądanie posesji. Unikajmy również publikowania informacji o wyjeździe w mediach społecznościowych. To proste kroki, które mogą uchronić nas przed nieprzyjemnymi niespodziankami po powrocie.
0: Radziła rzeczniczka policji w Krośnie, młodszy aspirant Sara Bania-Nowak. I na tym kończymy flash w RMF Max Krosno i zapraszamy na flash sportowy z Pauliną Michtą, a zaraz potem na pogodę.
6: Maja Chwalińska melduje się w półfinale wielkoszlemowego French Open. Wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3.
7: Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie. Dociera to do mnie tak po części, przyznam. I mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale.
6: Trwa także pojedynek Sabalenki ze Schneider. Na razie wygrywa Białorusinka. Czas na kadrę. Dziś o 20:45 nasi piłkarze zmierzą się w towarzyskim meczu z Nigerią. Polska grała z Nigerią tylko raz, wtedy przegraliśmy 0-1. Polskie siatkarki po pokonaniu w tiebreaku Belgii szykują się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Jutro o 9:00 zmierzą się z Czeszkami. Jutro z Czechami i USA zmierzą się także polscy koszykarze 3-3, którzy wczoraj przegrali z Mongolią 19-21.
0: Zarówno nad Krosnem, jak i nad wieloma innymi powiatami Podkarpacia niebo zaczyna już ciemnieć i lada moment mogą pojawić się pierwsze wyładowania oraz deszcz. Przypominam, że w całym regionie obowiązuje ostrzeżenie przed burzami i gradem oraz porywistym wiatrem do 70 km na godzinę. Według radarów pogodowych burzy w Krośnie i Jaśle możemy spodziewać się już około godziny 16. Na termometrach na razie od 23 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Rzeszowie i Jaśle oraz Dębice.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Razem odliczamy do czerwcówki w RMF Max już po 15.
9: Widać metę i słychać Bibi Rexa i Faithless New Religion. Anka i Fiołas, witajcie! Deep

0: dobre tempo, żeby uwijać się z ostatnimi zadaniami w pracy. The Chainsmokers. Ale teraz pora na pauzę. No bo tego przegapić byście nie chcieli. Sześć możliwości, sześć odpowiedzi. Jedna z nich na pewno jest właściwa i może sprawić, że będziecie bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych. Tak blisko jesteśmy finału.
1: To jest pytanie, czy warto wejść do gry? Czy chcecie ponad 14 tysięcy? Czy jesteście gotowi, żeby zdobyć te pieniądze? 333 razy, czyli 3-3-3. Teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Trzymajcie się mocno. Teraz jeden SMS mnożony jest 333 razy. 7327. Na ten numer hasło Max wystarczy wysłać raz za 3,69, a ponad 14 tysięcy. Już za godzinę może być twoje.
1: Możesz się wachlować tymi pieniędzmi już w ten weekend. To może być wachlarz ze stówek, nawet z 500 złotówek. Wystarczy tylko wysłać hasło Max na numer 7327.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
7: Sieć na Maxa.
3: Krosno 97,6 FM.

0: Łapiemy powoli weekendowy mood. Stobel, Francis Dimms w RMF Max.
1: Skandal na cały świat. Messi rozebrany, wyobraźcie sobie.
0: No co ty, rozebrali Messiego?
1: Rozebrali 21-metrowego Messiego. Taki duży chłop za ponad 4 300 000 złotych stał w Indiach, 21 metrów, ale się chwiał. W związku z tym musieli go rozebrać, bo był niebezpieczny.
0: Messi nigdy na nogach się nie chwiał, nisko miał środek ciężkości.
1: Natomiast tak zastanawiam się, prawda, bo taki wielki Messi, czy to już skończyła się w tej chwili era wielkich figur typu Jezus, Maryja i tym podobne?
0: Że teraz Świebodzin musi postawić Messiego? Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi.
1: Nie Messiego, tylko lewego. Przecież u nas to lewy powinien stanąć.
0: Ale żadnego posągu chyba lewy jeszcze nie ma, więc na razie małego można postawić.

0: 3 minuty relaksu to Alki Kianit w RMF Max. Ja wiem, że każda minuta przyspieszająca wyjście z roboty przed weekendem jest na wagę złota, ale te chwile warto poświęcić, bo teraz jeszcze złapiecie bonus. Tylko 6 możliwości zostało, a do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych.
1: Potraktujcie tę wiadomość jako pilną, bo albo teraz, albo już na pewno przed długim weekendem nie będzie szansy na te pieniądze. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I teraz uwaga, 333, 333. Tyle razy jeszcze przez moment mnożymy każde takie zgłoszenie, więc to tak jakbyście 333 razy weszli do gry teraz.
0: Czysta przyjemność wam o tym mówić, ale złapcie bonus, póki jest aktywny. Jeszcze zdążycie. 7327, hasło MAX może sprawić, że po 16 będziesz bogatszy o ponad 14 tysięcy.
1: Czy wchodzisz do gry?
2: MAX. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Morliny są gorące.
8: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
9: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: I po reklamie.
8: Zarówno nad Krosnem, jak i nad wieloma innymi powiatami Podkarpacia niebo zaczyna już ciemnieć i lada moment mogą pojawić się pierwsze wyładowania oraz deszcz. Przypominam, że w całym regionie obowiązuje ostrzeżenie przed burzami i gradem oraz porywistym wiatrem do 70 km na godzinę. Według radarów pogodowych burzy w Krośnie i Jaśle możemy spodziewać się już około godziny 16. Na termometrach na razie od 23 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Rzeszowie i Jaśle oraz Dębice.
9: RMF Max.
10: RMF Max Krosno.

0: Eminem w RMF Max. Tymczasem magia w Szczecinie. Mamy własnego Aladyna, który porusza się na latającym dywanie. To jest pan Władysław Stec, wyobraźcie sobie. Pasjonat lotnictwa. Zobaczył kiedyś w internecie filmik, jak za pomocą dmucha w do liści ktoś stworzył latający dywan, ale wyłączał się po 2 minutach.
1: Boskie.
0: No i wymyślił sam, że będzie jego dywan poruszał się na silnikach elektrycznych, które będą go unosić nad ziemię.
1: I to działa?
0: No działa, żona tylko prosiła, żeby za wysoko nie latał, no bo się będzie o niego bała.
1: No to jak chcecie zobaczyć Aladyna, Szczecin, tam go znajdziecie na szczecińskich ulicach.
0: No,
1: chociaż tak sobie myślę, jak się dobrze człowiek dogada z dżinem, to i gdzie indziej też można polewitować.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: pieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Mamy 16, więc w RMF Max Krosno pora sprawdzić, co słychać w okolicy. Marek Makuła, zapraszam na flash i pogodę. Szykują się zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. Co dokładnie się zmieni?
1: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów.
0: Tyle, Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Brutalny rozbój w samym centrum Krosna. Krośnieńska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko trzem mieszkańcom naszego miasta. Dwóm mężczyznom i 24-letniej kobiecie. Grupa jest podejrzana o to, że w ubiegły piątek na ulicy Legionów zaatakowała 19-latkę przy użyciu kija bejsbolowego, bijąc go po głowie i całym ciele. Napastnicy doprowadzili chłopaka do bezbronności, a potem ukradli mu telefon komórkowy o wartości 800 zł. Cała trójka decyzją sądu trafiła już za kratki na 3 miesiące, a za tak brutalny napad z niebezpiecznym narzędziem grozi im nawet do 20 lat więzienia. Przejdźmy dalej, bo wielka rewolucja w rzeszowskiej komunikacji miejskiej została oficjalnie odłożona w czasie. Zapowiadane od miesięcy ogromne zmiany w rozkładach jazdy i trasach autobusów MPK nie wejdą w życie w planowanym terminie. Urzędnicy ugięli się pod naciskiem pasażerów.
3: To miała być największa reforma transportu publicznego w Rzeszowie od wielu lat, ale na nową siatkę połączeń mieszkańcy będą musieli jeszcze poczekać. Władze miasta oraz zarząd transportu miejskiego zdecydowały o przesunięciu terminu wprowadzenia rewolucji w życie. Wszystko przez ogromne zaangażowanie samych rzeszowian w konsultacje społeczne. Do urzędników spłynęło ponad 1000 uwag i propozycji dotyczących przebiegu linii czy częstotliwości kursów.
0: O szczegółach informował reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. A teraz wracamy do Chorkówki. Mimo fatalnych danych demograficznych, ta gmina jak na razie nie planuje likwidacji szkół podstawowych. Samorządowcy przyznają jednak, że sytuacja jest trudna, bo na terenie gminy od dłuższego czasu utrzymuje się ujemny przyrost naturalny. Oznacza to, że więcej osób umiera niż się rodzi.
4: No, nasza gmina i tak może nie jest tak źle, ale w skali powiatu naprawdę jest z demografią problem. Większa umieralność w każdej z gmin. U nas urodziło się 101 dzieci, 130 osób zmarło, a taka informacja z dzisiaj, właściwie sprzed chwili, no niestety miesiąc maj też wyjątkowy pod względem demograficznym dla gminy Chorkówka, bo w miesiącu maju w naszej gminie zmarło aż 11 osób.
0: Mówił wójt Chorkówki Grzegorz Węgrzynowski. Tymczasem dzieciaki z Warzyc w gminie Jasło dostały genialny prezent na Dzień Dziecka. Tamtejsza podstawówka otworzyła całkowicie zmodernizowany, nowoczesny plac zabaw. Cała inwestycja ruszyła dzięki staraniom lokalnej grupy działania, która zdobyła fundusze na poprawę wiejskiej infrastruktury. Przecięcie wstęgi połączono z wielkim plenerowym świętowaniem. Ostatnie godziny przyniosły zapowiadany wzrost zachmurzenia, a lokalne burze stają się faktem. W całym województwie do godziny 21 obowiązuje alert pogodowy. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkości do 70 km na godzinę, a opady lokalnie będą bardzo intensywne i połączone z gradem. Na razie na termometrach mamy w cieniu 23 stopnie w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębice. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1009 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
5: Wszyscy czekali na tę chwilę. Minęła czwarta.
6: RMF Max, hity na maksa.
5: Dlaczego pierwszą rzeczą, którą zrobicie dziś po pracy, wracając do domu, będzie przesuwanie lodówki?
7: O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie, a na drogę mamy dla was męskie granie czy milki i Just the Way You Are. Anka i Fioła z Hello.

0: razu się przyjemniej wraca z pracy do domu, co Just the way you are in Milky w RMF Max. Dlaczego pierwszą rzeczą po powrocie do chaty dzisiaj będzie w waszym wykonaniu odsunięcie lodówki od ściany? Bo można zaoszczędzić masę kasy. Słuchajcie, lodówka, jeżeli ma niewłaściwą wentylację, może wygenerować wam o wiele większy rachunek za prąd.
1: No, widzicie, podpieranie ściany jeszcze nikomu nigdy naprawdę nie wyszło na dobre. Lodówce nawet też nie, no więc trzeba ją odsunąć.
0: Przeładowana też nie jest dobra, bo gdy nie ma wentylacji wewnątrz i powietrze nie ma odpowiedniej cyrkulacji, to wtedy też generuje wyższe rachunki.
1: A, czyli przeładowana lodówka to jest cichy podżeracz prądu, tak?
0: Tak, dlatego warto nocą czasem zajść i zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza w lodówce.
1: Tak, dla nocnych podżeraczy.

0: chciałam ciebie więcej. Roxy White 2115 w RMF Max. No teraz to my też już chcemy więcej. Więcej od Mai Chwalińskiej. No bo jest już w półfinale turnieju Rolanda Garrosa. Dzisiaj po awansie w wywiadzie powiedziała: szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co się dzieje.
1: No cudownie karmi się tym spontanicznym sukcesem Mai. Trzymamy dalej za nią kciuki, ale też za tego finalista albo finalistkę, który być może zaraz zgarnie ponad 14 tysięcy złotych. Finał zabawy, za dużo, za mało. To u nas za moment.
2: Max. Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: I po reklamie.

0: krążyli, ale wokół właściwej odpowiedzi. Finaliści dotychczas w zabawie za dużo, za mało. Tylko 6 możliwych odpowiedzi zostało. Czas na wielki finał.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeszcze przed długim weekendem wygrać ponad 14 tysięcy złotych, no to jest dopiero szczęście. A jest na to szansa, bo już wybraliśmy numer telefonu do finalisty albo finalistki.
0: Halo, halo. Dzień dobry, tu radio. Radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za dużo, za mało. Jak masz na imię? Witaj.
3: Małgorzata.
2: Małgosiu, cześć. Czy ty już rozpoczęłaś długi weekend? To jest pierwsze pytanie.
3: No tak.
0: Jaki plan?
3: Jutro urodziny mam. Wow. Jakieś grillowanie będzie.
2: No, czyli powiedziałabym klasyczek. My dzwonimy do ciebie z informacją, że za chwilkę możesz zgadnąć, ile pieniędzy mamy na naszym koncie i wtedy my tobie te pieniądze po prostu przelewamy.
3: No to fajnie.
0: Jest tylko 6 możliwości. 6 możliwych kwot, więc masz spore szanse. Uważaj. 14 481 zł to za mało.
2: A 14 488 zł to już za dużo. Strzelasz w tym momencie co do złotówki, ile mamy pieniędzy na naszym koncie. I jeśli to się zgadza, te pieniądze są twoje.
0: Typuj! Tylko 6 opcji. Na którą się decydujesz? 14 484 złote. No.
2: Na co byś wydała te pieniądze?
3: Na wycieczkę za granicę.
0: No to sprawdźmy. 14 484 złote.
4: Za dużo!
2: Za dużo!
0: Gosiu, za dużo!
2: Byłaś tak blisko!
0: Dwie możliwości zostały, ale...
2: Gosia, jak rozumiem, grasz dalej.
3: No oczywiście.
2: No czyli wysyłamy SMS-y. Trzeba próbować.
0: Próbuj, graj, bo jak widać, no już tak blisko byłaś, a może jeszcze się uda. Dziś 500 zł jako nagrodę pocieszenia mamy dla ciebie.
3: No to tak fajny prezent i tak.
2: No właśnie! I o to chodziło. Super. I wszystkiego dobrego do tego jeszcze na urodziny.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I co teraz? Co teraz, można się zapytać? No, z pieniędzmi wracamy do was znowu od poniedziałku. A jak?
0: Znacie nas, przecież tak byśmy was nie zostawili. 12 to 12, Sombra w RMF Max.

0: Lekkie nowości sprawiają, że ten długi czerwcowy weekend udziela się nam już wszystkim. MGK i Wiz Khalifa w RMF Max, ale zanim weekend wystartuje, wieczorem mecz Polska-Nigeria. Po porażce z Ukrainą wszyscy jesteśmy pełni obaw, choć mam wrażenie, że sukcesy Mai Chwalińskiej sprawiają, że co by dzisiaj na Narodowym się nie wydarzyło, chyba humoru nam piłkarze nie są w stanie popsuć.
1: Roland Garros nam po prostu dzisiaj zrobił humor, no i oczywiście wizja tego, że długi weekend przed nami, który z przyjemnością z wami spędzimy także w piątek. Słyszymy się już od godziny 7 rano.
0: Anka Fiołas, dzięki za wspólną środę.
1: Pa! RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
5: Hop Benz Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: spoiler.
1: Ostatnie godziny przyniosły zapowiadany wzrost zachmurzenia, a lokalne burze stają się faktem. W całym województwie do godziny 21 obowiązuje alert pogodowy. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkości do 70 km na godzinę, a opady lokalnie będą bardzo intensywne i połączone z gradem. Na razie na termometrach mamy w cieniu 23 stopnie w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Rzeszowie, Jaśle oraz Dębice. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1009 hektopaskali. Biometr niekorzystny.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert.

0: Grilla caliente.
1: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Płyty, płytki, płyteczki.
7: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: O 17 w RMF Max pora sprawdzić, co słychać w kraju, w Krośnie i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN, deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka. Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. Co potem?
2: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
1: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1 600 000 000 zł.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Wczoraj z lekkim poślizgiem magistrat zorganizował w ogródku jordanowskim wielki piknik z okazji Dnia Dziecka dla uczniów podstawówek. Oprócz masy radości i świetnej zabawy, impreza miała dla najmłodszych także ogromny walor poznawczy.
3: To wszystko jest, że tak powiem, do poznania w sposób zabawowy, bo to jest największa atrakcja dla naszych milocińskich.
4: Pan prezydent troszkę też się pobawi, rozumiem, jako takie już duże dziecko.
3: Ja raczej tutaj jestem tylko na chwilę, wracam do obowiązków za chwilę, no ale...
4: Ale jest radość.
3: Ale jestem tutaj, cieszę się, że tak dużo dzieci przyszło.
1: Mówił Piotr Przytocki, prezydent Krosna, w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. Przechodzimy dalej. Biegacze i miłośnicy maszerowania z kijami powinni już teraz rezerwować czas w kalendarzach i sznurować sportowe buty. Ruszyły oficjalne zapisy na 16. edycję Jedlickiej Siódemki, jednej z najpopularniejszych imprez biegowych w naszym regionie. Impreza wystartuje w tę sobotę, 6 czerwca, przy hali Gosiru w Jedliczu, ale lista startowa już teraz szybko się zapełnia.
5: Wielkimi krokami zbliża się organizacja najbliższego wydarzenia sportowego. Jest to uliczny bieg Jedlicka Siódemka. Impreza cyklicznie organizowana, przyciągająca bardzo wielu uczestników.
1: Powiedział naszemu reporterowi dyrektor Gosiru w Jedliczu Wojciech Florczak. Pozostajemy w Jedliczu i przypominamy o potężnych utrudnieniach dla kierowców. Z powodu modernizacji torów do końca października nie przejedziemy przez przejazdy kolejowo-drogowe w Potoku i na ulicy Brzozowej w Jedliczu. Drogowcy musieli całkowicie przeorganizować ruch w tej części powiatu i wyznaczyli już dla kierowców specjalne trasy alternatywne. Którymi drogami najlepiej teraz omijać te zamknięte odcinki, żeby nie utknąć w korkach?
6: A przede wszystkim można skorzystać z nowej drogi powiatowej od krajowej 28 do Bieszyna, więc to będzie główny trakt komunikacyjny, jeżeli chodzi o objazdy, no ale też będzie można przejechać przez Męcinkę.
1: Wyjaśniał Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. W miejscowości Zdziary podczas kontroli osobowego Dodge'a, którym podróżowali dwaj mieszkańcy Łańcuta i Rzeszowa, mundurowi znaleźli aż 2 kg silnie uzależniającego klefedronu. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im teraz do 10 lat więzienia.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Przed nami noc z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu, a początkowo także burzami, przed którymi oficjalny alert obowiązuje jeszcze do godziny 21. W pierwszej części nocy wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Temperatura na Podkarpaciu spadnie do około 13 stopni, ale w obszarach podgórskich może być jeszcze zimniej, około 11. Jutro czeka nas początkowo sporo chmur i deszczu, zwłaszcza na południu i wschodzie regionu, ale od zachodu zaczną pojawiać się przejaśnienia. Czwartek będzie za to chłodniejszy. Temperatury nie przekroczą 19 stopni.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
7: Hity na Max.
8: Dzień dobry, 4 minuty po 17. Ja trochę zmokłam, a ty?
9: Ja nie.
8: Bo ty byłeś w pracy wcześniej. I to jest nagroda dla ludzi, którzy są w pracy wcześniej.
9: Kto wcześniej jest w pracy, ten wychodzi później.
8: Max. I jest suchy.
9: I jest suchy przy okazji, więc u nas co będzie w kanale nadawczym? Sucho, kochani. Dziękujemy.
8: To na pewno.
9: Filip Kliber.
8: Justyna Borycka, Justin. A to Justin Bieber, tak jest. I Nicki Minaj. Przedstawili się ładnie.
9: Moi są kulturalni.
8: No tak.
9: Moi ludzie.

0: No, takie ćmy jak my, czyli Kliber i Borycka. 11 minut po godzinie 17. To jest kanał nadawczy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I to wcale nie jest takie bez sensu, bo my trochę jesteśmy ćmy, bo przychodzimy do pracy na godzinę 17. Także no, no, coś w tym jest. Ale na pewno to, że nie jesteśmy jedyni. No i w zasadzie może się dowiemy, co tam u was słychać, jak u was z pracą i niepracą. Co robicie w długi weekend?
0: No bo się zbliża, no bo nadchodzi. Pewnie niektórzy już zaczynają ten długi weekend teraz.
2: Tak,
0: ale
2: jest.
0: Wiemy też, że niektórzy ten weekend będą zupełnie inaczej spędzać. Napiszcie nam na Messenger RMF Max, co planujecie w długi weekend.
2: I my potem zrobimy z tego piosenkę, oczywiście. I potem ją wam wyślemy, żebyście mogli się też pośmiać i powysyłać swoim znajomym. No bo pośmieszkować z RMF Max to zawsze jest fajnie. Messenger, dajcie znać, co robicie w długi weekend.
0: Brzuchy was będą boleć od śmiania. You make me feel alive again.

0: Save My Love, same wzruszenia, ale też nóżka trochę chodzi i bardzo dobrze o tej porze, 21 po 5, tutaj RMF Max, a wydajcie znać na naszym Messengerze, to znaczy na swoim Messengerze, tylko wybieracie RMF Max i piszecie do nas, co będziecie robić w długi weekend, bo my już szykujemy z tego piosenkę i jeszcze można się załapać.
1: Będą piosenki na pewno o Maji Chwalińskiej, która awansowała do półfinału Rolanda Garo i tym razem wiemy już, że nie zagra z Areną Sabalenką, haha, bo Arena odpadła, ta Arena,
0: cieszyć się z czegoś nieszczęścia, nie?
1: Wiemy, że zagra z Dianą Schneider. Bardzo celowo ominąłem ten temat, nie cieszymy się wcale, nie, w ogóle nie, w ogóle no, się w ogóle, nie cieszymy, że Diana Schneider.
0: No, ale to skupmy się na Mai może. Maja Chwalińska naprawdę idzie jak burza i trzymam kciuki mocno, żeby poszło jej dobrze, no.
1: Ja trzymam kciuki przede wszystkim, bo patrząc na moje umiejętności tenisowe, to zagrałbym co najwyżej w puchardzie Rolanda McDonalda. A nie w Roland Garros. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: My też nie spadamy. My jesteśmy na pewno do godziny 20, a potem się zobaczy, jak to na imprezie, nie?
1: No właśnie. Plany takie mamy. Metzner i Gotham za nami w RMF Max i w sumie do tej deszczowej już na pewno, gdzie niegdzie pogody w Polsce to całkiem nieźle pasuje. Jest to też dobra opcja, żeby dziś zamknąć się w domu i meczek obejrzeć.
0: Bo dzisiaj gra Polska z Nigerią i to oznacza, że mamy dwie wiadomości. Dobrą, Polska gra z Nigerią.
1: I złą, Polska gra z Nigerią.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Pada deszczek kapu-kap, Taylor Swift sobie gra, no i tak to się kręci, słuchajcie, w RMF Max.
1: Tak. Szukałem rymu, przysięgam, że szukałem rymu, ale mówię...
0: Taki był to troszeczkę częstochowski, słuchajcie. W Częstochowie, ale w sumie to w całej Polsce, mokro i burzowo będzie w ten długi weekend, więc akurat tu nam pogoda nie do końca chyba pyknie.
1: A, bo nie chciała akurat. Ale zostańcie, żeby posłuchać tej najbardziej aktualnej prognozy pogody i za chwilę piosenka o długim weekendzie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne bity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM. Just keep watching.
2: Przed nami noc z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu, a początkowo także burzami, przed którymi oficjalny alert obowiązuje jeszcze do godziny 21. W pierwszej części nocy wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Temperatura na Podkarpaciu spadnie do około 13 stopni, ale w obszarach podgórskich może być jeszcze zimniej, około 11. Jutro czeka nas początkowo sporo chmur i deszczu, zwłaszcza na południu i wschodzie regionu, ale od zachodu zaczną pojawiać się przejaśnienia. Czwartek będzie za to chłodniejszy. Temperatury nie przekroczą 19 stopni.

0: No nie ma się do czego przyczepić. Fajną piosenkę zrobiły Zara Larsson i Pink Panther jest za nami w RMF Max, ale my też fajną zrobiliśmy.
1: Bo my umimy, my mamy dwie ręce i nimi piszemy. Tak. I wy wysyłaliście nam wiadomości.
0: I buzie mamy i nimi mówimy.
1: Nieważne. No. Mamy przy okazji też wiadomości od was na naszym Messengerze RMF Max. Co będziecie robić w długi weekend i o tym właśnie powstała ta piosenka, więc super, że z nami jesteście, bo to jest piosenka o was. Zróbcie teraz głośniej, po prostu.

0: Sheeran gra w RMF Max jeszcze przed 18. Szybka zagadka. Jak przyniosłam dzisiaj do pracy bułkę z twarogiem, a Filip nie może jeść twarogu, to kto zje całą bułkę?
1: Jak myślicie? Bo ja mam pewne typy, ale nie będę nic zdradzał. Ale no, to jeszcze nie jest zagadkowa środa. To jeszcze nie.
0: Zagadkowa środa będzie trudniejsza oczywiście, no tam się trzeba będzie trochę wykazać, a szczegóły oczywiście po 18.
1: Super się tego słucha, kiedy jedziecie samochodem i zastanawiacie się wtedy całą rodziną, co oni znowu wymyślili, albo jak słuchacie akurat w pracy, co to jest? Koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie Zagadkowa Środa po godzinie 18.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Płyty, płytki, płyty.
11: Co tam nucisz, Zosieńko?
10: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
12: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam...

0: ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: Krasno, 97 i 6 FM.
1: W RMF Max najwyższy czas sprawdzić, co słuchać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Szykują się spore ułatwienia dla każdego, kto planuje wypad w Bieszczady czy nad Solinę. Ruszyły potężne remonty dwóch kluczowych dróg wojewódzkich w tamtym rejonie. Inwestycje pochłoną miliony złotych, a na trasach już pracują ciężkie maszyny. Więcej o inwestycji powie nasz reporter, który jest w Bieszczadach. Łukaszu, jesteś z nami?
2: Tak, jestem.
1: Jakie plany mają drogowcy?
2: Drogowcy wzięli na tapet dwa popularne odcinki drogi wojewódzkiej numer 894. Pierwszy z nich to trasa z Ucharzec Mineralnych do Orelca. Powstaje tam praktycznie nowa droga, chodniki oraz ścieżka dla pieszych i rowerów, a finał tych prac zaplanowano na przyszły rok. Równolegle ciężki sprzęt wjechał na odcinek Polańczyk-Wołkowyja, czyli tuż przy zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego. Tam jezdnia zostanie poszerzona, powstaną nowe zatoki autobusowe i dwa mosty.
1: Relacjonował Łukasz Zakrzewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Przed nami wszystkimi długi czerwcowy weekend, a to oznacza jedno. Na drogach w całym regionie ruch będzie znacznie większy niż zwykle. Nad bezpieczeństwem podróżnych będą czuwać policyjne patrole, a mundurowi z drogówki zapowiadają, że dla piratów drogowych nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu, rozwagę i ostrożność.
3: Przed nami długi weekend, a wraz z nim wzmożony ruch na drogach w całym kraju. Wiele osób wyruszy w podróż, dlatego apelujemy o rozsądek i cierpliwość za kierownicą. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zwracajmy uwagę na oznakowanie i nie podejmujmy ryzykownych manewrów. Pamiętajmy, że kilka minut wcześniej nie jest warte ryzyka utraty zdrowia lub życia.
1: Mówiła rzeczniczka policji w Krośnie, młodszy aspirant Sara Bania Nowak. Przejdźmy dalej. Kierowcy podróżujący przez gminę Jedlicze muszą przygotować się na ogromne utrudnienia w ruchu. Zamknięte dla samochodów zostały dwa ważne przejazdy kolejowe na ulicy Brzozowej w Jedliczu oraz w sąsiednim Potoku.
4: Ta modernizacja 108 trwa już od kilku miesięcy, natomiast tak zaczęły się te prace także w Jedliczu i mamy informację od wykonawcy prac, że zostanie zamknięty główny przejazd kolejowy w Jedliczu. Tam muszą zostać wykonane poszerzenia, wykonany zostanie dodatkowy tor, cała infrastruktura z tym związana, więc przez okres około 5 miesięcy ten przejazd będzie zamknięty.
1: Na szczęście wytyczono objazdy, dodaje Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Gmina Chorkówka mocno stawia na ekologię i rzuca duże siły na rozbudowę lokalnej sieci kanalizacyjnej. Największe prace zaplanowano na ten rok, a na systematyczne podłączanie posesji do zbiorczego systemu mogą liczyć m.in. mieszkańcy Kobylan.
5: Gmina, można powiedzieć, też jest wyjątkowa, jeśli chodzi o ilość wybudowanej kanalizacji. Jednak mieliśmy takie, ja to nazywałem, białe plamy kanalizacyjne i obecnie z tych 5 odcinków, które zaprojektowaliśmy dodatkowo, bo są to takie albo nowe przysiłki, albo tereny, które zostały wcześniej pominięte i z tych 5 przysiłków teraz 2 inwestycje właśnie realizujemy w 2026 roku.
1: Mówił wójt Chorkówki Grzegorz Węgrzynowski.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Wieczorem nad Podkarpaciem mogą jeszcze występować porywiste burze, a ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem i ulewami wygasa o godzinie 21. Słupki rtęci spadną do 13, może 16 stopni, a u podnóża gór do 11. Jeśli chodzi o piątek, to jutrzejszy dzień zaczniemy z dużą ilością chmur i opadami w południowych oraz wschodnich powiatach, jednak w ciągu dnia od zachodu niebo zacznie się przecierać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nam od 18 do 23 stopni.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry, wspaniały dzień, bo dzisiaj niby środa, czujemy się jakby był piątek. 3 minuty po godzinie 18, kanał nadawczy też w dobrych humorach. Filip Kliber,
7: Justyna Borycka, a to już Tame Impala i Jenny. No to kto zaczął długi weekend, to teraz robi głośne au i lecimy sobie tam, gdzie chcecie. Dokładnie.
6: Musiałem
7: tak
6: to zrobić.
7: A kto w pracy, no to my tutaj też jeszcze w robocie do 20, także damy radę, będzie dobrze. Za chwilę rusza zagadkowa środa. A teraz można dać głośniej, bo jedzie

0: Ale się do tego bawiło na stadniówce, co? To Alor Sądons na 9 po 18.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Dobra, zanim zagadka, to żadne alors, tylko alor.
0: Dobra,
2: Musiałam, bo jak ktoś na przykład się zbulwersował teraz przed głośnikiem, to po co stresować się, tak? My wszyscy wiemy, jak to powinno być i tak będzie.
0: Mówi się alor, a nie alors.
2: Dokładnie. A zagadka jest na dzisiaj taka, słuchajcie i skupcie się, bo trzeba będzie rozwiązanie nam podać przez Messengera RMF Max z głosówką. Uwaga! Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
0: Teraz nagrajcie głosówkę z odpowiedzią i wyślijcie ją na nasz Messenger RMF Max. Messenger. Jeżeli coś wam chodzi po głowie. Jesteśmy ciekawi waszych odpowiedzi?
2: Tak jest, no szukamy rozwiązania dzisiejszej zagadki. Zabawcie się trochę z nami, bo już weekend się zaczął. Przypomnę szybciutko. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
0: Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.

0: Tak, to Filip Kliber śpiewa razem z Bledką.
1: Sorki beborki, 20 po 18.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Także to jak najbardziej się zgadza. I u Bledki, i w zagadkowej środzie, bo faktycznie na rozwiązanie wcale nie jest tak łatwo wpaść. Przypomnę zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
1: Mamy rozwiązanie na naszym messengerze RMF Max, posłuchajcie.
3: Odpowiedź jest oczywista. Był weganinem.
1: No nie jest taka oczywista, jak się okazuje.
0: Nie jest. Nie był ani wegetarianinem, ani weganinem. Nie takiej odpowiedzi szukamy, a sporo ich przyszło.
4: Na tego grilla to chyba zaprosiła jakiegoś cudzoziemca. No jak można nie lubić ogórków kiszonych, kaszanki, kiełbasy?
1: No my też tego nie rozumiemy, ale nie jest to poprawna odpowiedź. Ale mamy jeszcze jedną odpowiedź.
5: Jeden gość się nie najadł, bo nie było chleba. A przecież mama mówiła, jedz z chlebem, bo się nie najesz.
1: Ja bym chciał to w ogóle uznać, ale
0: czy my
1: nie
0: wszyscy
1: możemy.
0: Mamy tę samą mamę? Ja nie wiem. Ja się zawsze nad tym zastanawiam, jak jest dzień mamy. Nasze są. Przypominam zagadkę jeszcze szybciutko, bo cały czas szukamy poprawnej odpowiedzi. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny.
1: Nagrywajcie, nagrywajcie swoje odpowiedzi na Messenger RMF Max.
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
7: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hop, Benz, Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
2: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam.
6: Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: I po reklamie.

0: Bonsai Magnetic w RMF Max. Robi się tajemniczo?
1: Bardzo.
0: Wjeżdża zagadka.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
3: Może dlatego?
4: Jeden się nie najadł, ponieważ jest na diecie keto.
0: Była już propozycja, sprytne, że wegetarian i keto.
3: Nie chodzi o dietę. Nie chodzi o dietę. Być może chodzi o to.
5: Ta jedna osoba, która została głodna, była grillmasterem i oporządzała grilla i po prostu nie miała kiedy zjeść.
0: Wiemy, że tak bywa, że jak się tego grilla robi, to się je jako ostatnie po prostu zimne kiełbasy, ale to nie o to chodzi.
6: A mi się wydaje, że tu chodzi o Anię, bo jeżeli jeden uczestnik wyszedł głodny, to na pewno organizator, bo wszyscy się najedli i byli szczęśliwi, a biednej Ani już nawet nic nie zostało, ani kawałka ogórka.
3: No to dobre jest czy niedobre?
0: Niedobre.
3: Niedobre jest.
0: Ale szkoda mi Ani też, bo robić grilla na 8 osób to już jest wyczyn.
3: Ania.
6: Odpowiedź na zagadkę. Jeden z gości był niemowlęciem.
0: Niedobre, ale fajne. Podoba mi się to rozwiązanie. Jeszcze szukamy poprawnego, więc szybko przypominam zagadkę. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych, przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Dlaczego?
3: Dlaczego? Piszcie na Messenger RMF Max. Dlaczego?
2: RMF Max.
3: Dlaczego?

0: jeszcze. Ale żeście oszaleli naprawdę na tym Messengerze RMF Max. Nie możemy się odkopać we wszystkich głosówkach, ale finał już niebawem.
1: 18.40, czekajcie na niego, finał już za chwilę.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet

0: Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Crest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Wieczorem nad Podkarpaciem mogą jeszcze występować porywiste burze, a ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem i ulewami wygasa o godzinie 21. Słupki rtęci spadną do 13, może 16 stopni, a u podnóża gór do 11. Jeśli chodzi o piątek, to jutrzejszy dzień zaczniemy z dużą ilością chmur i opadami w południowych oraz wschodnich powiatach, jednak w ciągu dnia od zachodu niebo zacznie się przecierać. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nam od 18 do 23 stopni.

0: 10 minut do godziny 19, czas najwyższy ją rozwiązać.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Zagadkę, nie godzinę, ani związki zawodowe.
0: Ani przy okazji supeł gordyjski.
2: Tak jest. Ania zaprosiła na grilla 8 znajomych. 8. Przygotowała 3 sałatki, 4 kilo kiełbasy, 12 porcji kaszanki i ogórki kiszone, ale jeden gość nadal był głodny. Pytanie brzmi, dlaczego? Odpowiedzi? No, już ze 200 się pojawiło na Messengerze RMF Max. My tak na bieżąco klikamy, odsłuchujemy, ale tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Pojawiły się propozycje, gastryczne, że tam gastrolog, że zęby, no generalnie takie medyczne, migdałki, że to pies. Bardzo mi się podobała też odpowiedź, że głodny miał na nazwisko po prostu.
0: Głodny, tak.
2: I żałuję, że sama na to nie wpadłam, bo to jest fantastyczne rozwiązanie tej zagadki, ale nie. Rozwiązanie jest jedno.
3: Jeden z gości nie przyszedł na grilla i dlatego był głodny.
4: Chyba jeden gość nie przyszedł na grilla.
5: Bo jeden z gości nie przyszedł.
6: Jest głodny, ponieważ nie pojawił się na imprezie.
7: Gość się nie najadł, ponieważ w ogóle nie przyszedł.
8: Gość był głodny, bo nie przyszedł na grilla.
9: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Kochani, tak oczywiście, nawet dzieci to wiedzą.
2: Że nie przyszedł na gilla, no.
0: Że nie przyszedł na gilla. A je wiadomo,
2: jasne.
0: Zjadłby gilla, to by nie był taki głodny. Zawsze mi tak mama powtarzała. Co, głodny jesteś? Gille, że gille jesz? No, grilla se zjedz, a nie.
2: Kochani, wspaniała to była przygoda, nie zapomnimy jej nigdy. Zagadkowa środa wróci za tydzień. A to Eben i Hollow. Od tego klikania już mi się
0: halo
2: po prostu, wiecie.
0: Na halo, wiadomo, puszczamy Ebena. 8 do 19. Halo.

0: I jedziemy, panie i panowie. Jedziemy do weekendu. Gipsy Bean.
1: Trzema Niemcami jedziemy.
0: Trzema Niemcami, czterema, iloma chcecie. Gipsy Bean już kończy, jest 9.3.
1: Nieważne ile jest, słuchajcie. Ważne, że za chwilę będzie godzina 19, a po 7 u nas do rozdania bilety na Strefę 57 i na Festiwal Ekipy. Oba wydarzenia w najbliższą sobotę w Krakowie. Kto chce się wybrać, zostańcie z RMF Max. Będą szczegóły po 7.
0: Dziękuję, Justynko, że jesteś.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna

0: do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Pora sprawdzić, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Zaczynamy Flash. Wielka rewolucja dla wszystkich z regionu, którzy latają w świat spod rzeszowskiej Jasionki. Od teraz na pokład samolotu w bagażu podręcznym możecie spakować zdecydowanie większe butelki z płynami, bo limit 100 ml oficjalnie przeszedł do historii. Jasionka to dopiero trzeci port w Polsce, który wprowadził takie ułatwienie, a wszystko dzięki montażowi nowoczesnych skanerów 3D. Urząd Lotnictwa Cywilnego dał zielone światło znacznie wcześniej niż planowano, więc zamiast jesienią spore butle o pojemności nawet do 2 litrów przewieziecie już teraz.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Wracamy do głośnej sprawy dramatycznego wypadku na krośnieńskim lotnisku podczas ubiegłorocznej imprezy samochodowej, w którym rannych zostało 19 osób. Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. Organizator imprezy, Michał R., odpowie za umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz brak wymaganych pozwoleń, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Z kolei kierowcy BMW, który wjechał w tłum kibiców, zarzuca się nieumyślne sprowadzenie zagrożenia, co jest zagrożone 3 latami odsiadki. Obaj oskarżeni nie przyznają się do winy. Nowy most w Sanoku przeszedł pomyślnie kluczowy sprawdzian. Konstrukcja została poddana rygorystycznym próbom obciążeniowym, które otwierają drogę do jego rychłego otwarcia.
2: Inżynierowie sprawdzili wytrzymałość nowej przeprawy, ustawiając na jednym z jej przęseł jednocześnie 10 potężnych wywrotek. Łączny ciężar testowy wyniósł blisko 400 ton, a precyzyjna aparatura potwierdziła, że most zachowuje się zgodnie z projektem. Teraz uwaga urzędników przenosi się na tereny za rzeką. We współpracy z województwem przygotowywany jest już projekt rozbudowy ulicy Rybickiego, gdzie powstaną nowe chodniki, oświetlenie oraz duże parkingi dla samochodów i kamperów.
0: O szczegółach informował Łukasz Zakrzewski. Zmieniamy temat, bo to gorący czas dla wszystkich tegorocznych maturzystów z Krosna i okolic. Podkarpackie uczelnie oficjalnie wystartowały z rekrutacją na nowy rok akademicki. Na chętnych czekają tysiące miejsc i masa nowości. Sam Uniwersytet Rzeszowski przygotował ich aż 10, w tym tak nowoczesne kierunki jak sztuczna inteligencja czy humanistyka cyfrowa. Swoją ofertę tradycyjnie mocno promuje też Politechnika Rzeszowska oraz uczelnie prywatne, kusząc perspektywistycznymi studiami związanymi z biznesem czy służbami mundurowymi. Jeśli planujecie dalszą edukację w regionie, to czas składać dokumenty. Zmieniamy temat na nieco lżejszy i wracamy do pikniku z okazji Dnia Dziecka, który w krośnieńskim ogródku jordanowskim zgromadził uczniów tutejszych podstawówek. Wśród mnóstwa atrakcji i pokazów ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez mundurowych. Zdecydowanie było przy nich wesoło.
3: Czy ktoś z was chciałby, żebym mu założył to, co trzymacie w ręku, te kajdanki, tak dla próby? No to dobrze. Co, trzyma się?
4: Jak ci się podoba w kajdankach?
5: Bardzo fajnie.
4: Bardzo fajnie, tak?
5: Tak.
0: W kajdanki dzieciaki zakuwał strażnik miejski Maciej Rochan, a przyglądał się temu z mikrofonem Łukasz Zakrzewski.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Najbliższe godziny upłyną nam pod znakiem deszczowych chmur, a do godziny 21 lokalnie mogą dawać się we znaki jeszcze burze z silniejszym wiatrem. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od 13 do 16 stopni i jedynie w rejonach podgórskich może być chłodniej, około 11. Z kolei jutro rano przywita nas spore zachmurzenie i deszcz na południu oraz wschodzie Podkarpacia, ale z biegiem dnia od zachodu przyjdą większe przejaśnienia. Czwartek przyniesie jednak ochłodzenie. Maksymalnie zobaczymy na termometrach od 19 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie regionu.
6: 5 minut po godzinie 19, czas, żeby w końcu rozdać bilety, bo to jest kanał nadawczy, a my tutaj mamy rozdawać bilety. Taki mamy nakaz.
7: Taki mamy nakaz, tak nam tutaj wysłali, no to my chętnie was wyślemy na imprezy, które już w tę sobotę, w długi weekend. RMF Max. Strefa 57 albo festiwale ekipy. Ty wybierzesz.

0: Najlepsze rozpoczęcie długiego weekendu to właśnie tutaj, właśnie w RMF Max. Ale Farben i kawałek Body Talk na 13 minut po godzinie 19. Ale buja! I ale będzie buja.
1: Buja, no. Pobuja buja, też pobuja. W sobotę. I to napisz, słuchajcie, dwa super wydarzenia się szykują. Podkrakowskie Przytkowice, tam Strefa 57 i absolutnie oldschoolowa raperska impreza. Będzie PZ, Kenke, Paluch, Problem. Wszystko co na P najlepsze tam będzie na pewno. Ale będzie też festiwal Piątek. Ekipy w Tauron Arenie. W sobotę. Oba wydarzenia.
0: Chodziło mi na P.
1: Tak, no więc ponieważ na oba się nie można wybrać, to można się wybrać na jedno, które będziecie chcieli. To się okaże w finale naszej zabawy, ale najpierw trzeba się do niej zgłosić na Messengerze RMF Max.
0: Napisz, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem. Czekamy proste. Na zgłoszenia? Proste, że tak. Albo to może być twoja obecna ksywa, przecież nie oceniamy, tak?
1: A może jesteś raperem? Jesteś raperem tak naprawdę dla swoich przyjaciół też i oni cierpią z tego powodu.
0: Może masz ksywę na P?
1: Może masz.
0: Może się okazać. Napisz na Messenger RMF Max najpierw i zgłoś się do zabawy, jaką miałbyś ksywę, gdybyś był raperem.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To szybciutko jeszcze przypominamy. Festiwal Ekipy w Tauron Arenie w sobotę, a Strefa 57, tam raperska impreza.
0: W sobotę.

0: A będą bilety. Bilety w jedną stronę do strefy 57, gdzie PZ zagra w sobotę. Bilety na festiwal Ekipy. To wszystko za chwilę w RMF Max. Zgłaszacie się póki co na Messengerze swoimi ksywkami raperskimi, więc można jeszcze się tutaj dopisać.
1: Przenieśmy się do kultury wyższej. Porozmawiajmy o rzeczach inteligentnych,
0: tak,
1: prawda? Został opublikowany ranking uczelni wyższych i został ten ranking ponownie zdominowany przez uczelnię Harvard. Natomiast z minusów cały czas brakuje mojej ulubionej szkoły, mojej alma mater, czyli Wyższej Szkoły Gotowania na Gazie.
0: O, i mojej też. Max. Wyższej Szkoły tego i owego też nie widzę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Polecam wam bity tego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Good Boys w RMF Max. No i jest dobry chłopak z nami. Cześć, Michał.
1: Siemano, Michał.
2: Jest Michał.
1: Michał, jaką miałbyś ksywę, jakbyś był raperem?
3: Golon.
1: Golon.
0: Dlaczego Golon?
3: Golonka, ulubione danie.
1: A, to wiadomo.
0: No, z miłości do Golonki tak zostałeś wychowany po prostu, tak?
1: Waga ciężka od razu wjeżdża. Wiemy, o co chodzi. Dobra, słuchaj Michał, bo teraz sprawa jest naprawdę poważna, bo kończą się żarty. W tym momencie odpalamy naszą zabawę, w której ty będziesz musiał odgadnąć, jaki cytat jest ci prezentowany. I będziesz musiał odgadnąć, czy to jest ekipa, czy to jest PZ. Dobra?
3: Dobra.
1: Dobra.
0: To lecimy od razu z pierwszym cytatem.
4: Ekipa, o, ekipa, o, ekipa, o, ekipa, ekipa.
0: Jak myślisz, Michał, czy to ekipa, czy PZ?
3: Ekipa!
1: Na pewno? Dobra, to sprawdzamy. On jest dobry.
0: On jest dobry. To nie było tak proste, jak się wydaje. Ale tak, to była ekipa. No to drugi cytat, słuchaj. Jak teraz wygrasz, to bilety na którykolwiek wybrany przez ciebie event z tych, które dzisiaj mamy, będą twoje, więc skup się, lecimy z drugim cytatem.
4: I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną, a chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe.
1: No i teraz, Michał, pytanie do ciebie. Czy to jest PZ? Czy to jest ekipa?
3: PZ, dom nad wodą!
1: Ty!
0: No proszę!
1: On nawet rzuca tymi! No, to w takim razie, słuchaj, to w takim razie sprawdzamy.
5: I budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną.
0: To jest on!
5: Tylko żebyś była ze mną.
0: To jest PZ.
1: To jest Golon.
0: A to oznacza, Michał, że wygrywasz bilety. I teraz pytanie do ciebie. Czy wolisz się wybrać w najbliższą sobotę do strefy 57, tutaj mamy dwa bilety, albo na festiwal ekipy, cztery bilety dla całej ekipy?
3: Bezapelacyjnie ekipa.
0: Ekipa?
1: Ekipa.
0: No to super, to ekipa leci do ciebie. I świetnie, baw się dobrze.
1: Tak się bawi Golon Mini Mike.
0: A te bilety na strefę 57 to jeszcze komuś z was tutaj wyślemy, bo mieliśmy parę innych propozycji, więc bądźcie czujni na Messengerze RMF Max.

0: Ostatnio do mnie kolega mówi. To jest taki kolega z tych szybszych i on mówi, że on lubi takie szybkie numery i był taki właśnie fajny numer w RMF Max i to jest kawałek właśnie All The Time, taki szybki, fajny numer.
1: John Summit, jakby ktoś szukał i potrzebował jeszcze sobie później zagrać i puścić.
0: Tak, żeby mieć bardzo szybki, długi weekend. Jednocześnie ważne zmiany, teraz wszyscy, którzy mają 16 lat, robią odrobinę głośniej RMF Max, ponieważ od dzisiaj weszły nowe przepisy, trzeba mieć na rowerze i hulajnodze kask. Trzeba mieć po prostu, trzeba być w kasku, jakby co.
1: I w związku z tym możemy powiedzieć, że każdy 16-latek od dzisiaj jest oficjalnie już pasowany na młodego na budowie.
0: Kara za brak kasku.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Najbliższe godziny upłyną nam pod znakiem deszczowych chmur, a do godziny 21 lokalnie mogą dawać się we znaki jeszcze burze z silniejszym wiatrem. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od 13 do 16 stopni i jedynie w rejonach podgórskich może być chłodniej, około 11. Z kolei jutro rano przywita nas spore zachmurzenie i deszcz na południu oraz wschodzie Podkarpacia, ale z biegiem dnia od zachodu przyjdą większe przejaśnienia. Czwartek przyniesie jednak ochłodzenie. Maksymalnie zobaczymy na termometrach od 19 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie regionu.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No fajnie by było teraz w Kalifornii, nie ma co się oszukiwać. Nigdy nie byłam, ale pewnie tam akurat nie pada. Natomiast deszcz jest dobrym pomysłem na to, żeby spędzić sobie wieczorek w domu, jak nigdzie nie jeździć na długi weekend. O. A meczek za chwilę się zaczyna.
1: Dokładnie, za 50 minut się rozpoczniemy. Już mamy skład, bo został opublikowany. Więc wychodzimy w składzie: Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski. Lewandowski?
0: Pan Robert będzie.
1: Pan Robert na kapitanie. Do tego Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski i Potulski. Zalewski, nie Krzysiek, jakby co.
0: Okej.
1: Okay. Nikola, żeby było jasne, nie?
0: Jasne, wszystko jasne. No to co, za chwilkę sobie siadamy. Polska, Nigeria dzisiaj gra, więc można pokibicować, ale możecie się też pobawić na mieście. Tour de Club za chwilę sprawdzi. Widzimy, co tam się ciekawego dzieje. No a potem najlepsza dziesiątka listy Hopbenz i Graba.
1: No i Graba, bo Graba też nie został powołany przez Urbana do reprezentacji.
0: No jak
1: do tego
0: doszło?
1: Ja nie wiem, naprawdę. Max. Dziękujemy. Filip Kliber.
0: Justyna Borycka, miłego weekendu, pa.
1: Nic się nie stało.
2: Jasło, w weekend Festiwal Sportu będzie pot, łzy i no dobra, może tylko trochę zadyszki. Wolisz inaczej, wskakuj do pubu Browaru Dukla na koncert duetu Czarny Mikulski 5 czerwca. Rezerwuj miejsca. Niedziela? Strzyżów serwuje drugi Festiwal Kuchni Staropolskiej. Gościem specjalnym będzie Karol Okrasa, więc jeśli chcesz zobaczyć, jak kucharz robi czary mary z kaszą, nie możesz tego przegapić. Co dalej? 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi kabaret Nowaki, ale to nie koniec. 13 i 14 czerwca w tym samym miejscu rusza 15. Ogólnopolski Festiwal Tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły będzie się działo na parkiecie. Jasło nie zostaje w tyle. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury kabaret Smile rozśmieszy nawet największego ponuraka. A jeśli wolisz klimaty kinowe, to od piątku trzy nowości. Władcy Wszechświata dla tych, którzy tęsknią za He-Manem. Straszny film dla łowców gagów oraz Orły Republiki. No, polityczny thriller dla fanów mocnych wrażeń.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: the Spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
3: No to zaczynamy nasz mini weekend. Dla niektórych to na pewno będzie duży weekend. Big, big, big, very big. Przemek Grabowski, witajcie. W środę po 20 w RMF Max, a zaczynamy od sprawdzenia, co się dzieje w zestawieniu na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka hitów, nowości, premiery. Czeka nowy Calvin Harris, którego może nie słyszeliście, a zestawienie otwiera dzisiaj Kygo, Save My Love.

Przecież mi sandały spadły. Skoro Kanada zwariowała, to Polska też. Cameron Whitcomb poleca się w nowości Kingdom of Fia i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Teraz nowość dzisiejszego zestawienia już z nami. To duet z Brazylii, klubowi bracia w projekcie Dub Dogs. How does it feel? Tak, słychać tu pewien klasyk. Zróbcie głośniej, tańczymy na start.

Cztery pory roku, czekamy na lato na Maxa. Wiktor Waligura, dzisiaj ósemka w zestawieniu listy o Benz, a teraz nowość, którą polecam na także przedłużony weekend, przynajmniej dla niektórych nasza premiera. To DJ Hurzel, chociaż sam Hurzel powiedział, że można o nim mówić także Hugel, bo niektórzy bardziej po angielsku mówią Hugel, niektórzy Hurzel i jedno, drugie jest poprawne, potwierdza Hugel Hurzel. Tutaj z Ultra na T, Moving to the Sun, nasza house'owa premiera dzisiaj w RMF Max.

0: Beautiful.
1: To dla tych, którzy rozpędzają się na swój może przedłużony weekend, Beautiful Anima, 7 dzisiaj na liście Hot Bands. Albo po prostu dla tych, którzy może wybierają się na zakupy, bo jutro wolne. No to taki apel od prowadzącego, słuchajcie, to tylko jeden dzień. W piątek i w sobotę sklepy będą otwarte, jakby co, ja dzisiaj byłem, naprawdę, kolejki były, a nawet to zrobił się korek do kasy. Spoko, przeżyjecie, nawet bez chleba. Za chwilę Tame Impala na 6 dzisiaj w RMF Max, jego Dracula. Max.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: miejscach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

dzisiaj wieczorem nie zabraknie takiego bitu. Nasza premiera tego tygodnia po wielu sukcesach. Na przykład singla Hello, który dotarł do miejsca pierwszego listy Hot Bands. Eben wraca. Runaway. Na bieganie też się idealnie nadaje. I na rower, i w ogóle wszędzie, i na wakacje. Mamy nowość. Tak, mamy Roxy w wersji takiej bardziej energetyczno-rockowej. Roxy i White. Chciałam Ciebie więcej. Mamy ich dzisiaj na miejscu piątym.

właśnie przy takim bicie wchodzimy w jutrzejsze wolne. No to dzisiaj można dłużej posiedzieć i trzeba głosować na liście Hobbence. To był DJ Marshmello i Thomas Red w numerze Where We Go. Mamy kolejną nowość już na miejscu trzecim. Tak wysoko debiutują dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Czy Martin Garrix zrobił balladę, skoro śpiewa tu Ed Sheeran? Nie, nie, nie. To nie jest ballada, ale jak ktoś by bardzo, bardzo chciał się poprzytulać, to oczywiście dlaczego nie. Repeat it. Max 3 numer

nie, to nie są EDM-y, ale też można sobie do tego potańczyć. Nowość od Calvina Harrisa, to jego nowe muzyczne oblicze, śpiewała Jazzy w numerze Satisfy. Calvin Harris często eksperymentuje, a pamiętacie, jak eksperymentował nawet z muzyką R&B i soul? Miał takie 5 minut. Calvin czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka, Gibbs, Kukon, Jonathan, już tak wysoko w numerze Ty Masz. A kto ma miejsce pierwsze? No tak, wkraczamy w wolny czwartek. Na szczyt listy Hot Bands wraca Faithless i Bibi Rexa, New Religion. One. One. One. One.

0: Szaleństwo, Bibi Rexa, Faithless, powrót na szczyty listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jasło, w weekend Festiwal Sportu będzie pot, łzy i... No dobra, może tylko trochę zadyszki. Wolisz inaczej, wskakuj do pubu Browaru Dukla na koncert duetu Czarny Mikulski 5 czerwca. Rezerwuj miejsca. Niedziela? Strzyżów serwuje drugi Festiwal Kuchni Staropolskiej. Gościem specjalnym będzie Karol Okrasa, więc jeśli chcesz zobaczyć, jak kucharz robi czary-mary z kaszą, nie możesz tego przegapić. Co dalej? 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi kabaret Nowaki. Ale to nie koniec. 13 i 14 czerwca w tym samym miejscu rusza 15 ogólnopolski festiwal tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły będzie się działo na parkiecie. Jasło nie zostaje w tyle. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury kabaret Smile rozśmieszy nawet największego ponuraka. A jeśli wolisz klimaty kinowe, to od piątku trzy nowości. Władcy Wszechświata dla tych, którzy tęsknią za He-Manem. Straszny film dla łowców gagów oraz Orły Republiki. No, polityczny thriller dla fanów mocnych wrażeń.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
2: Byle do obiadu.
10: Najlepszy program do słuchania w pracy.
2: W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

O dziewczynie obok, był to nowy hicior. Machine Gun Kelly, czyli MJK i raper Wiz Khalifa polecają się Girl Next Door, no bo nie zmieścili nam się dzisiaj na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo. Chciałem powiedzieć weekendowo, ale przecież nie wszyscy będą mieli wolne w piątek, okej? Okay? Niektórzy tak, niektórzy nie. Pozdrawiam pierwszych i drugich, wszystkich. Dzisiaj, skoro tak, skoro jutro można sobie pospać, to siedzimy dłużej i słuchamy dobrego bitu. Teraz Justa Jack Style i Yon, Turn the Lights Off.

Tak to fajnie zrobili Michael Schulte i DJ Rehab, który przerobił jego Waterfall. Mam dla was nowość na wakacje. To są afrohausy, a mistrzem tego gatunku jest Shimza. Rok temu był tak popularny, rozchwytywany, że pobił absolutny rekord. Wiecie, ile razy w 2025 odbył podróż samolotem? Ktoś to policzył. 398 razy. 398 podróży samolotem, absolutny rekord. No przecież nie będzie na rowerze jeździł dookoła świata. Shimza i Arco w nowości Fire Fire.

0: Tak, gramy na starcie czerwcówki. Thomas Gray w RMF Max i jego Rumors. Sprawdziłem prognozę. Słuchajcie, w niektórych miejscach to może być pogoda w kratkę. Musicie być przygotowani także na plan B, jakby co. I nagłe burze, okej. Okay. Kto się boi burzy? Ręka do góry. No, widzę. Trochę rąk się pojawiło. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaskoczą nas dziewczyny. One burzy się nie boją. Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo,
10: ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Rozum i serce.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: I po reklamie.

Jak go znajdzie, swojego męża, to na pewno da nam znać. Ray, where is my husband? Obiecała strajk, że nie będzie nowej płyty, dopóki rzeczywiście ten ukochany się nie znajdzie. Poszukiwania trwają. Okej, jutro wolne, a wiecie, co będzie po Bożym Ciele? No wiadomo, że część dalsza weekendu, ale już wtedy będziemy odliczać czas do wakacji. Wiadomo, zleci szybko. No ale chodziło mi o mundial, który przecież startuje w przyszłym tygodniu. Dziewczyny, możliwe, że chłopaków nie będzie. A na ceremonii otwarcia zaśpiewa także ona, Katy Perry. Macie ją w RMF Max, I Kissed a Girl. No to sprawdzimy, czy będzie show.

Ja to Andy Dusty, który ostatnio trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz coś dla tych, którzy może podsłuchują nas na ognisku, na biwaku w czerwcu. No to już ten czas. Ja tak sobie pomyślałem, który klasyk pasowałby idealnie na taki wieczór na biwaku, może przy ognisku, żeby wszyscy mogli poskakać. Tylko nie przez ognisko. No to wytypowałem dwa. Na pewno Explosion od Calvi i Remi za chwilę. No i Avicii też musi być na biwaku, może pod namiotem. Jego Wake Me Up w RMF Max.

0: Padnij tabletka i jej ostatni hicior w RMF Max. No a jak ktoś sobie tam wszystko poukładał, to będzie mieć więcej niż dwa dni. Jutro już wolne i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. No cudownie, takie mini wakacje. No to na tych mini wakacjach za chwilę. Justyna Bieber. Justin Bieber przecież wrócił z Nicki Minaj. Kawałek, który ma drugie życie po sukcesie w internecie. No i wrócił nawet ostatnio na listę Hot Bands, tak się rozpędzili. Czeka Beauty and the Beat. RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Rozumij serce.
7: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: I po reklamie.

słuchacie, jak lato, co wy na to, to nasze modelki. Ja też was lubię. Przemek Grabowski, witajcie po 22 na starcie czerwcówki. Będą imprezowe klasyki, ale też numery, do których tańczymy. Przez cały czas czeka Anata, Holandia, słoneczne Talk to You. No i teraz Szwedzi. Ostatnio nawet pojawili się na okładce skandynawskiego magazynu Vogue. Swedish. Może być Swedish. Swedish House Mafia. Wait so long.

się wspomnienia włączyły. Kto pamięta, kto kojarzy dawne czasy i miejsce pierwsze listy Hot Bands ekipy Morandi, Save Me. No to wracamy do 2026. Mam dla was klubową nowość. Petarda w RMF Max to Fisher, który zaskoczył i zawstydził na pewno wielu DJ-ów, bo potwierdził, że przecież będzie także w Toy Story 5. Oczywiście nie osobiście, tylko tak głosowo. Macie go tutaj, w tym numerze akurat głosowo. Śpiewa dla niego Tones and I. Fisher, Tones and I w naszej nowości Fave'a.

0: Kamo bien, Enrique i oczywiście, że Pitbull, który szykuje się na pewno na swoje warszawskie występy. Będzie także w Londynie. Tam w Hyde Parku chce pobić rekord łysych. Może ktoś z was się zgłosi. A na naszych imprezach będzie także polski Pitbull. Przecież Skolim też jest częścią Lata na Maxa, gdzie będziemy wkrótce. Przypomnę wam jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę na starcie czerwcówki coś dobrego od Gipsa. Wróci też ekipa Szaus.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Rozumij serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: I po reklamie.

0: Houdini to Eminem wieczorowo w RMF Max. Jeżeli nie wiecie, co ze sobą zrobić w wolny czwartek, to polecam czytanie słownika. Bo tak robił właśnie Eminem Slim Shady, żeby mieć wprawę we freestylu, w wyrzucaniu jak najszybciej z siebie słów, no i żeby znać jak najwięcej słów, po prostu czytał słownik. Kto się dał namówić? Dajcie znać. Teraz chciałbym was namówić na nowość w RMF Max. Już w zestawieniu na liście Hop Benz, do tego tańczę, Topi kropi Afro House na tegoroczne wakacje, śpiewa Becky G, Sorry Papi.
1: To jest nowość.

Benz, Bibi Rexha i Faithless w numerze New Religion. No chyba nie dziwimy się, że to najlepszy kawałek, prawda? Teraz kawałek dla Oli na urodziny na maksa. Zostawiajcie swoje życzenia rmfmax.pl. Ola, niech lodówka zawsze będzie pełna ulubionych smakołyków, a waga pozostanie wyjątkowo wyrozumiała. No nie wiem, czy tak się da, ale Ola, wszystkiego najlepszego od przyjaciółek, w szczególności od Pauliny. I jeżeli obchodzicie urodziny, pamiętajcie, wiek to tylko liczba, a dobra muzyka działa odmładzająco przez cały rok. W szczególności taka pauza na starcie czerwcówki z RMF Max. Magnetic.

0: Czy student sztuki może zostać DJ-em? Może, to mu się przydarzyło. Ale Farben z Berlina, jego nowość Body Talk. Od berlińskich parków po największe festiwale Europy, ale Farben udowodnił, że czasami wystarczy dodać do życia trochę kolorów i dobrego house'u. Którego nie zabraknie także na starcie czerwcówki z RMF Max. Zostańcie z nami za chwilę. Tame Impala w remiksie. Wróci także Somber.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Rozum mi serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
5: I po reklamie.

Tak, po 23 to ten numer brzmi jeszcze lepiej. No zawsze o tej porze muzyka brzmi i wchodzi lepiej. Ben i jego Halo. Fajnie, że jesteście z nami na początek czerwcówki. No bo przecież jutro można dłużej posłać. Dzisiaj można sobie dłużej posiedzieć, posłuchać. Dobrej nuty nie zabraknie też nowości. Wróci Olivia Rodrigo, pojawi się Sony Fodera, ale teraz Somber i jego 12 to 12. No tego gościa nie może zabraknąć na starcie przedłużonego weekendu. Przynajmniej dla niektórych.

ekipy Offenbach. Takie numery miksuje także nasza Ola Bieniasz z RMF Max, która jeździ z gwiazdami na trasie, na naszych koncertach. Lato na Maxa się dzieje i będzie się działo. Już wkrótce zapraszamy do Malborka, tam Ola Bieniasz w DJ-skim secie, ale na scenie także na żywo Wilki, no i Mortalcio. Halo, czy są ze mną fani Mortalcia? Z kim się widzimy? Dajcie znać. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl i oczywiście na Instagramie. A u nas kolejne nowości weekendowo już. Olivia Rodrigo tak śpiewa w numerze Drop Dead.

0: Gdzie mieszka się lepiej? W Australii czy może właśnie w Europie? Sony Fodera, no chciałby potwierdzić, tylko nie mówcie tego głośniej, że jednak w Europie rezyduje przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie przeniósł się z Australii, no i coraz częściej także w Hiszpanii, gdzie konkretnie. No wiadomo, że na Białej Wyspie, na Ibizie też po swojej imprezy. W tym sezonie Sony Fodera, mistrz dobrych house'ów, będzie jeszcze taka nuta na starcie czerwcówki z RMF Max.
1: Reklama.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: I po reklamie.

wieczorowo na starcie czerwcówki. Okej, rap generacja już za nami, a gdzie jest paliwowa stacja? Pozdrowienia dla tych, co w drodze z nami. Drodzy kierowcy, a co myślicie na temat stanu dzisiejszej motoryzacji, a w szczególności na temat nowych samochodów i wszystkich tych gadżetów i elektronicznych wyświetlaczy? Ja wiem, że głosy są podzielone, a wiecie, że na przykład dawno temu, w 1959 roku, to ekspres do kawy był w opcjonalnym wyposażeniu niektórych aut? Może powinniśmy do tego wrócić. Proszę pana, poproszę autko, ale tak z ekspresem do kawy. To nie jest wcale takie głupie.

Taki klimacik zrobił nam tutaj na starcie czerwcówki Pszona i jego zły. No to co robicie w czwartek? Kto planuje dłużej posiedzieć dzisiaj, a jutro po prostu się wyspać? No to może w czwartek będziemy tak jak misie koala, które śpią sobie nawet 22 godziny na dobę, bądź jak miś koala w ten wolny czwartek. Ale jeżeli jeszcze nie idziecie spać, no to spoko, bo mam trochę fajnych kawałków, które musicie sprawdzić.

0: polskie głosy, nową polską muzykę wieczorowo, przed północą, tutaj Wołyniec i Scrabble. Przemek Grabowski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Proszę się wyspać, proszę się nie stresować, proszę się, jak to się mówi za granicą, enjoyować wolnym czwartkiem. Wracam do was w piątek w trakcie dalszego ciągu tego weekendu. Słyszymy się o 20 na liście Hot Bands. Do usłyszenia, cześć!
1: Max. Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rozumij serce.
3: Uwaga na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe